0: gotta be hot, gotta be fine when to say I. Gotta be better. Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Minęła 2:13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Oh, it's hot!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Aha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

Ci w telefonach, piersi niewieście, na billboardach wywołują na mordach rumieńce, a pierwsi z ostatnimi wciąż czekają w kolejce po swoje szczęście. Coraz częściej robi się gęściej, coraz szybciej bije tu serce. Pik, pik, pik, pik, pikają piny, czasy podziemia lecą nad godziny. Laskają z barów, parów wyjadacze, wolności szłem chcą ego drapacze. A kuprykacze w ogrodzie na chłodzie tańczą lambadę nad pity odpadem. Z Bogiem, smogiem nad Wisłą cud, zdejmują maski i jarają jak z nut. Epuzerów chmara jara na bulwarach, goni za modą, syrena z brodą. Młode langusty, tłusty chłosta bit, gruby melanż teraz, a od rana fit. Hece na placu, na kacu bunt, do rekordu brakuje sekund, a Zygmunt czule pieści.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Między nami już prawie nie ma nas. Pomiędzy nami w nieważkości słów różne księżyce.

0: Minęła 5:33.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Hastaneye götürdüler.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: To była nowość.
1: Minęła 7:50. We're rats in a cage. Suicide or go-go.

0: kobieta nadgryza czekoladowy batonik.
1: To są historie mocniejsze niż życie.
0: Przymyka oczy i bardzo powoli.
2: Napięcie rośnie.
0: Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Za jej plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona.
3: Kiedyś to była nasza tradycja.
4: Stolecia piękny i nienawiści.
0: Przez szeroko otwarte okno widzimy, jak wszechogarniający ogień na dalekim planie trawi kolejne miejskie budynki i plamki rozbieganych.
5: To będzie trudno dobra.
0: Ludzkich postaci.
6: Rewolucja czy co?

0: zmęczone przeczucie pozwala żywić nadzieję, że niczego nieświadome małe dzieci bawią się bezpiecznie w przytulnych schronach.
1: We're so safe inside.
0: U dołu ekranu widnieje napis.

0: za ciebie.
1: Nie, ich odrzucenie to nie chęć. To jedyny system moralny.
2: Dla dzieci nie ma nic lepszego.
3: Bo to idealna oferta dla rodzin.
4: Sobie tego remisu!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
2: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy. Natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
1: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
2: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać rzeczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
1: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
2: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględnić.
1: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
2: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
1: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
2: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej, natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Magdalena Robicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach, na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Bilicki, pedagog, interwent kryzysowy.
2: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i jak ona wpływa na dzieci, na młodzież?
1: Ja myślę, że pytanie o sztuczną inteligencję to jest w pewien sposób pytanie także o nas dorosłych. I to wydaje mi się być najważniejsze. W tych wszystkich debatach cały czas słyszę, do czego ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, jak ją młodzi używają. I rzeczywiście używają, począwszy od ściągania prac domowych, a skończywszy na szukaniu odpowiedzi na proste pytania. Mówimy często o zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowym, technologicznym. Ale ja myślę, że tutaj w jakiś sposób prekursorką była Sarah Connor z drugiego filmu pod tytułem Terminator, która doszła do wniosku, że cyborg, maszyna, jest najlepszym ojcem dla jej syna Johna. I ja myślę, że kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to jakichś ograniczeniach, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak popularna i czemu ona służy młodym ludziom, gdzie my dorośli nie dajemy rady.
2: A jeżeli chodzi o właśnie sztuczną inteligencję, te czaty, czy one powodują, że młodzi ludzie nawiązują z nimi relacje, traktują tego chatbota jako swojego znajomego, jako realną istotę?
1: A z kim mają nawiązywać relacje, skoro pokolenie alfa, czy przyszłe pokolenie AI, myślę, że tak będziemy je nazywać, będzie miało podobnie, to jest grupa młodych ludzi czujących się bardzo samotnie, unieważnianych regularnie przez nas dorosłych. Ilu młodych ludzi słyszało w swoim życiu, nie przesadzaj, jakie można mieć kłopoty, jak się ma 10, 12, 15 lat, dorośnij, ogarnij się, inni mają gorzej, Bóg tak chciał, jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jakie można mieć problemy. I sztuczna inteligencja nigdy tak nie mówi, kiedy się z nią rozmawia. I nagle okazuje się, że oni ewidentnie czują różnicę pomiędzy rozmową z generatywną sztuczną inteligencją a człowiekiem i nie ma najmniejszych wątpliwości, że woleliby wybrać człowieka. Ale kiedy tego człowieka nie ma wśród nich, ratują się tak, jak mogą.
2: A jakie błędy popełniają dorośli, popełniają rodzice, popełnia szkoła, że młodzi ludzie szukają odpowiedzi, szukają komunikacji ze sztuczną inteligencją?
1: Myślę, że podstawowym kłopotem młodych ludzi jest właśnie to unieważnianie przez osoby dorosłe, a sztuczna inteligencja nigdy ich nie unieważnia. Ona traktuje każde pytanie bardzo poważnie, bardzo serio. Stara się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Kiedy nawet zwróci się uwagę generatywnej sztucznej inteligencji, że coś napisała źle, że wygenerowała jakąś nieprawidłową informację, to sztuczna inteligencja poprosi o wyjaśnienie. A nie tak jak wielu dorosłych, a lekcję już odrobiłeś. I to jest moim zdaniem to, co jest największą zaletą. Nigdy nie nakrzyczy, nigdy nie ukaże, nigdy nie skrytykuje, nigdy nie uderzy. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakaś oczywistość, że w takim środowisku powinni wychować się młodzi ludzie, z drugiej strony nagle okazuje się to być ponadprzeciętnie atrakcyjne.
2: Ale czy to jest też zagrożenie?
1: Ja myślę, że na pewno musimy mówić o jakimś zagrożeniu i trudno mi jest powiedzieć, który z futurologów dzisiaj ma rację. Czy ci, którzy mówią, że jest to tylko maszyna, którą my sterujemy i karmimy, czy też ci, którzy mówią o tym, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na tej planecie, a dominować będzie sztuczna inteligencja. Na pewno w ogóle uczenie siebie wzajemnie, jak korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji, jest czymś niesamowicie ważnym. Ale może ważniejszym też jest dawanie przykładu, w jaki sposób my dorośli korzystamy ze sztucznej inteligencji. Może młodzi ludzie uczą się także przez modelowanie, przez naśladownictwo i bardzo często mówią mi o tym, że kiedy chcą porozmawiać ze swoimi rodzicami, to oni są niedostępni, bo sami siedzą w telefonie. Kilka dni temu byłem w restauracji z grupą nastolatków i weszło 4-letnie dziecko przyklejone do ekranu. Nie wiem, jak to dziecko mijało przeszkody albo jadło, posługiwało się jakimiś falami, podobnie jak nietoperze. Mama zresztą obok dokładnie tak samo była przyklejona do ekranu. Wszystkie nastolatki, które ze mną wtedy były, skrytykowały taką postawę. Oni tego wcale nie chcą. Kiedy na lekcji wyciągam tablet, gdzie można sobie wylosować jakieś pytanie, jest takie koło fortuny, ale jednocześnie wyciągam też drewniane koło fortuny, które można zakręcić, to przez 20 parę lat mojej pracy, no tablet mam od kiedy one istnieją, jeszcze nikt nie wybrał tabletu. Każdy chce kręcić drewnianym kołem fortuny. I to nie jest kwestia, czy sztuczna inteligencja jest wirtualna, czy realna. Bo wydaje mi się, że ten podział świata na wirtualny i realny też jest bardzo ułomny. To jest, jeśli już, podział świata na świat offline i świat online. I świat online powiększył świat offline. Tak, rzeczywiście, tak to wygląda. I warto się uczyć i o dobrych rzeczach, i o złych rzeczach. I warto też dawać przykład młodym ludziom. Tak jak dajemy przykład, jak korzystać ze świata offline. Na przykład przechodząc przez ulicę zawsze na zielonym świetle. Tak samo może dawajmy przykład, jeśli chodzi o świat online.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.
2: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
3: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
2: No oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
3: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
2: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
3: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
2: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki. Szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny. Muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z wieloma innymi potrawami. Generalnie kimchi jest nowością, jeżeli chodzi o trendy kulinarne, to przede wszystkim trend, który jest zdrowiem. Kimchi jest bardzo zdrowe, posiada wiele bakterii ze względu na swoją fermentację, które wspomaga perystaltykę jelit oraz odporność, jest idealne na jesienną słotę. A dodatkowo ma bardzo charakterystyczny smak, który można łączyć z wieloma potrawami, tak więc stwarza to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania saute. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu dań, zapiec ją z kiszem, nawet podać na pizzę.

0: Jestem taki sam jak wszyscy inni.
1: Aby.
2: Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Wiem, że to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem nikim. Po prostu jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć

chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
2: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
1: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
2: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
1: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
2: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
1: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25%, w okolicach 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
2: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
1: W tym momencie infrastruktura myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
2: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
1: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tak zwanych battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica między różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
2: Czy można ten rynek pobudzić?
1: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektromobilności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości, co w tych sprawach dominuje?
1: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 Kodeksu Karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
2: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
1: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
3: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
2: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to ośmiolatki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
3: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
2: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego, ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, do pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
3: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
2: Dobrze. Zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
3: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
2: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
3: Jaka jest idea projektu B-Challenge?
2: Projekt B-Challenge zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi

0: Radio Praga.
1: Na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji. I nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
2: No, wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stanie na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata. Plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe. Stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów. Stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: to była nowość.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
2: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
3: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz. Nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości. Co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie. Wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu. I rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania. Są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hi, this is Danny with Amigo the Devil, and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: wybija rytm. Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych, bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion. Mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego. Jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywało?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiane strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład Straż Pożarna, Policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy Straży Pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć, i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, który, czy modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm, ze strony...
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
1: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
3: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
2: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
3: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
2: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
3: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie no, też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
3: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. No, potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no, to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
2: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
3: No, wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację. Które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
2: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
3: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do prognozowania, do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, no, na przykład na Biebrze mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalię temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co no, możemy wysłać tam to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak ta droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej pomyślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej. Przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty, jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących, z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
3: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
3: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
3: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
2: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
3: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność na przykład sołtysek na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
3: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane my kobiety do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika i jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu. Co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
4: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
3: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów, jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym,

0: Radio Praga.
1: Perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
2: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
1: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej, taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności, na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torbicka.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
1: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
3: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
1: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
3: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
4: Krzysztof Pyrć, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
1: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
4: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
1: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
4: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
0: Marcin Kuźniak, astrocent Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

Na Wistula. Bóg to architekt, anioł czy tyran. Kroi nam los jak garnitur na wymiar po kilku winach. Whisky, gina, pitych ciurkiem z butelki pod górą Synaj. Tym co dali sobie dawno z nim spokój, do snu gra Kurt Cobain, Tony Allen. Jerzy Pilch redaguje intestament, śpiewa Demarczyka w chórkach chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Pharoah Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę.

słowa. Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem polskiego cara. Można kraść, robić przemoc.

A jeśli zabraknie na koncie pieniędzy i w kącie zagnieździ się bieda, po rozum do głowy pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śniegiem w kominie.

laleczką, dla drugiego, trzeciego, kto wie. Potem skryło ją małe miasteczko, pogrążone w roztopach i mgle.

Dobrze walić się. Moi koledzy, bawią nocą się.

Kiedy stałem w przedświcie Asynej, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmroczyły się chmury gliwie, bura świerki o górach wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni w warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą, przez skrzydlące

niebieskich, mokrych połoninach. I modliłam się, złożywszy dłonie do gór, do Madonny brunatnolicej. A gdy serce kroplami tęsknoty jęło padać na góry sina, czarodziejskim kwiatem paproci rozzłociła się

robotnicy w swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach i piją wódkę.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

Białym latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzę. Płynę.

jestem wciągnięty, tym pochłonięty. Uwielbiam chodzić na ekskluzywne spędy. Trochę napięty, trochę nadęty, jakby z krochmalu, trochę wyjęty. Obładowany plakietkami, wejściówkami, zajęty wszelkiego rodzaju gadkami. Piję alkohol z takimi samymi jak ja typami, a za ich plecami nazywam ich baranami. Wyszło z worka szydło, my jesteśmy

0: macie mi pochlebiać. Wiesz, jestem VIP-em, mam to wypisane na plakietce, wiesz. Darmowe drinki, ekskluzywne minki, dziewczynki z wyższej półki, wiesz. Co chcesz? Co się pytasz? Ja cię nie słyszę teraz, trudno jest mi się do ciebie zgiąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
1: Pablo Houdini.
0: Przy mikrofonie Warszawka płonie. Warszawka płonie. F.I.Z.
1: Pablo Houdini.
0: Przy mikrofonie Warszawka płonie. Warszawka płonie. F.I.Z.
1: Pablo Houdini.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje.

gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz, wokół mieszkania z betonu.

0: Hasi Kałamajskiej Liszta i pana Krzysztofa Liszta. Troszkę wam opowie, bo też jest dzieckiem właśnie adoptowanym, tak? Tak. To bardzo proszę.
1: No, moja adopcja zaczęła się 23 kwietnia 1988 roku. Właśnie w tym roku obchodziliśmy 36-lecie adopcji. Z opowiadań mojej mamy i mojego taty wiem, że byłam dzieckiem dwuletnim, ale rozwojowo byłam na etapie 4-miesięcznego niemowlaka, czyli miałam około 64 cm. I ważyłam 7400. No, mama mówiła, że jeżeli wchodziłam w relacje, nie przemieszczałam się, w ogóle nie podlegałam do adopcji. No i tata pojechał do Łodzi, bo jestem z Łodzi. Mnie znalazł w szpitalu zakaźnym. I z tego, co mi opowiadali, to minęło równo 9 miesięcy, kiedy oni się zdecydowali, najpierw był mój starszy brat Paweł, a po 9 miesiącach przybyłam ja do Turnia. No i potem się zaczęły lata rehabilitacji, które trwały chyba do 12-14 roku życia, z różnymi okresami sprawności. Nikt nie wiedział wtedy, że wtedy się jeszcze w ogóle chyba nie mówiło o tym, że mam alkoholowy zespół podobny. Fetal-alkohol syndrom. Czyli jak to powiedział profesor Bartel, zespół alkoholizowanego płodu. Mama mówi, że to jest dobre określenie w sensie, a nie alkoholowy zespół podobny. Jakoś tak. No ta była edukacja, była przedszkola, szkoła, podstawówka, gimnazjum, liceum, tak? Do matury nie podeszłam, za to skończyłam szkoły policjalne. W szkole miałam tryb nauczania indywidualnego, ale chodziłam też na zajęcia z klasą typu WOS, religia wychowawcza, jakieś wycieczki szkolne, więc to mi dało też taką pewność nawiązywania relacji, a we wcześniejszym etapie no to było grono różnych wolontariuszy. Ich chyba było no około 400-500. Niezliczona ilość, nie? Bo całe to usprawnienie trwało od 8 rano do 21. No mamy trochę dla mnie, nie? A dla mamy trochę dłużej, no bo przygotowywała materiały do czytania, książeczki, słowa. W trzecim roku życia zaczęłam mówić, nie? Więc tak, no skutki alkoholowego zespołu podobnego są. Są ze mną do dziś. Radzę sobie, chociaż jest trudno. No. To więc tak pokrótce mogę powiedzieć. Chyba, że macie jakieś pytania, to zadajcie, to rozwiniemy, że tak powiem.
2: Ja bym pociągnęła ten wątek, bo mówiłaś o swojej adopcji, o swoim bracie, ale przecież masz jeszcze dwie siostry.
1: Tak, no właśnie, zobaczyłam swój kajcie, to był no, 2002 roku zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego. I pytam wszystkie, jakie bariery, czy jakie warunki zdobyć, żeby no mieć dziecko, tak? Przynajmniej się adoptować. No i pani się spyta, no a ile mąż ma pani lat? No ja powiedziałam wtedy, że 16. Męża, ale dla rodziców, tak? No, że tata był na rekolekcję. A ja z tatą, no, też miałam bardzo dobry... Zawsze miałam z rodzicami, z mamą i z tatą. Dzwonię do taty, żeby poszedł tam do... Wyszukałam w necie rzymski ośrodek katolicki, nie? A że pani w ośrodku rzymskokatolickim, jak tata pojechał, znał tatę ze szkolenia i dostaliśmy, znaczy rodzice dostali propozycję dwóch rodzonych siostr, nie? Ewy i Luki. No i tak się zaczęła przygoda adopcyjna z dwoma dziewczynami. Pan już są u nas. No, Ewa ma 22, Luka 20, a trafiły do nas podobnie jak ja z Pawłem. Ewa miała 5, a Luka 2. Więc myślę, że warto adoptować, warto edukować, warto zrobić przekaz.
0: A mówiłaś, Kasiu, że skutki zespołu są z tobą teraz dorosłym. A jakie obserwujesz te skutki?
1: Jeszcze raz.
0: Że skutki do tego fasu tak są z tobą do dzisiaj.
1: Tak, tak, są bardzo, że tak powiem, no trudne, bo okazało się, że mam chorobę Duringa, to jest skór na postać celiaki, więc skórę mi niestety wywala każdego wieczoru, to jest okropny świąt, z którym właściwie żadne leki nie działają, to jest jedno. Drugie to jest cukrzyca typu pierwszego. Więc w tej chwili jestem na penach, bo właśnie wracam z Warszawy, gdzie zepsuła mi się pompa insulinowa. Po prostu wyziana głowa będzie chciała ją do utylizacji dać. No i to są właśnie takie ograniczenia i żywieniowe, i kontrola.
2: Znaczy z zespołu opłodowo-alkoholowy, on może mieć bardzo równy przebieg. U Kasi to zaczęło, znaczy pierwsze co było widać, to było porażenie. Ja tutaj nie mówię,
0: tak,
2: oczywiście z doświadczenia, mówię z tego co...
0: alkoholowym zespołu opłodowym, nie? Dopiero w 2003 roku, jak rodzice już byli rodziną zastępczą dla Ewy i Julki, pojechaliśmy do pani Kleckiej na taki obóz terapeutyczna. No i tam były wypady, tata tam też wykładał, nie? I tam była Toni Hager. No i ona mnie pooglądała i powiedziała, że ja mam faz, ale nie w pełni taki objawowy, to znaczy te dysmorfie pewnie były, tak? No ale jakieś tam skutki faz, tak? Czy na przykład oprócz tego porażenia mam problem z przeliczaniem nawet, tak? Na przykład mam problem z liczeniem dużych liczb matematycznych, tak? Chociaż wszystkie te aspekty finansowe w domu pomagam mamie, nie? Więc ogarniam, tak? Więc to zależy, jaki jest dzień, jaki jest. No, na przykład jest problem z połykami, tak? Pani doktor, która mnie oglądała ostatnio, powiedziała, że no, mimo tego 38 roku życia, tak? W sensie mam przewód pokarmowy jak niemowlę, tak? Czyli nie wchłaniają mi się składniki odżywcze, leki, dawki są bardzo minimalne, w sensie pediatryczne, a lekarze dla dorosłych tego nie uwzględniają, więc co chwilę jest jakiś taki, no, taki gwałtowniejszy przebieg, nie?
2: Gdyby była tutaj duża Kasia, czyli mama Kasi, ona by prawdopodobnie opowiedziała o z tym swoim wrażeniu, o nie mogła dzisiaj przyjść, jest niestety niedysponowana, kiedy zobaczyła pierwszy raz to dziecko. Opowiadała to często przy mnie, przepraszam, że tak się tutaj ciągle wtrącam, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Dziecko, które się w ogóle nie ruszało, dziecko, które jedyne co widziało przed sobą to biały sufit, które cały czas patrzyło i kiedy zabierano mu ten biały sufit, na przykład trzeba było to dziecko podnieść, żeby je nakarmić albo przewinąć, płakało. Dziecko, które później, kiedy już było w domu, ono jedyne co robiło, to przesuwało się na łóżku i uderzało głową w poręcz i to była jedna stymulacja, jaką miało. To było dziecko, które miało nie mówić, nie chodzić i nie miało mieć kompletnie nic. Miało się nie ruszać i być takim leżącym sobie dzieciaczkiem. I chciałam, nie chcę tutaj pokazywać Kasi jako fenomenu, bo nie o to chodzi, żeby pokazać człowieka jako egzemplarz, ale proszę spojrzeć na to, co robi terapia i co robi miłość w takiej rodzinie. To było dziecko, które było spisane na straty. było nieadopcyjne, miało być u sióstr, tak to się nazywało, miało być u sióstr. Nie było nazywane imieniem, tylko ta z pokoju numer, jak to było?
1: 8.
2: Ta z pokoju numer 8.
1: Jak ona dzwoniła, ciuchy nie mają już dotować.
3: Tak, my właśnie podczas kursu mieliśmy zajęcia z panią tutaj mamą, z panią Kasią i też bardzo duże wrażenie na nas to zrobiło. Myślę, tak mówię za siebie, ale tak jak wymienialiśmy też się opiniami, i tutaj pani Kasia dużą uwagę przykładała do waszego pełzania, że duża praca była w tym wykonana.
1: Ja zrobiłam setki kilometrów pełzania.
2: To była metoda Glena Domana, tak?
1: Dokładnie. To jest z Instytutu Ludzkich Możliwości. Rodzice tam jeździli. Najpierw tata jechał na szkolenie, potem mama, a potem byli zapraszani z dzieckiem, nie? I był ustalony program indywidualny. No i to był czas modowych spotkań, nie? Bo ja nauczyłam się nawiązywać relacje międzyludzkie, tak? W sensie, tak jak mówię, no była masa wolontariuszy. Więc no to zaowocowało, tak, w późniejszym etapie, że ja miałam problem z koleżankami, z kolegami na poziomie podstawówki liceum, a później no, w tych szkołach policjalnych, nie? Bez matury, ale jakieś tam papiery sobie porobiłam. Różne co mi otworzyło też możliwość właśnie pokonywania barier. Stażu specjalistycznego w portalu Rampa Pokonuj Bariery. No i to są wywiady, to są filmy, to są zdjęcia, to jest montaż filmów. Więc tak działam. Plus do tego właśnie takie spotkania z różnymi środowiskami, tak? Na konferencji dla rodziców adopcyjnych i opowiadałaś o swojej potrzebie dzielenia się miłością. Miałaś ze sobą lalkę i tak chciałam się zapytać, czy ta przygoda nadal trwa? Przygoda nadal trwa, jest siódmy model u nas teraz. W tej chwili jest Malwisia, na tym ma na imię Maria Magdalena. Tak, Maria Magdalena jest nowa, ładna, 57 cm. Taki wczesny jak ja, znaczy podobny. Rebornik sprawdził się doskonale w budżetach, zdalny, zajął się 2-3 miejsca w międzynarodowym dniu talentu. Jeździłam do domu mus.
4: Były dwa spektakle.
1: To zajęliśmy pierwsze miejsce. No i tak jak mówię, no, usprawnianie prawej ręki. Co jeszcze ciekawego, zaadoptowałam towarzysza życia, żeby nie było kompletnie z adopcją, ale z Polska. Mam Bubencję. Bubencja ma 3 lata. I tak biednego psa, słuchajcie, to ja nie widziałam od samego początku, jak on mnie spotkał. Bo jak pojechaliśmy do schroniska, w sensie zorientować się, jak gdyby miał być pies, tak? Że chodzi przy chodziku, znaczy towarzyszy. To Bubek nie odstępuje mnie na krok, a jak teraz wyjechałam na drzew, to leżał 2 dni i mama myślała, że on po prostu nic nie chciał. Ani jeść, ani wyjść na dwór, ani... Tak, i się okazało, co ciekawe, że mój piesek jest niestety też niepełnosprawny. Ma wrodzoną łamliwość kości. No i przemieszczają mu się kości, tak, że musiał być operowany. Na szczęście operacja przebiegła dobrze, ale usypiali mi go na mojej nodze, nie? Więc do zabiegu. Więc to były godziny, kiedy ja wiedziałam, że ja muszę o niego zawalczyć. No bo to jest mój kompan życia, tak? A on już 2 razy się, że tak powiem, otarł o śmierć, bo z drugim synem mojej siostry zjedli coś, no i się struli, nie? No i mamuś był mniejszy, nie przeżył. A mama mnie nie obudziła w nocy, że Bobek jest tak chory. I też nie wiedzieliśmy, czy on wyliże się z tego, tak? Więc no to też jest taka odpowiedzialność, tak? Z Lewonem jest odpowiedzialność za przekaz, natomiast z Bobkiem odpowiedzialność jest za opiekę, troskę, towarzyszenie i bycie razem. Uwielbia jeździć ze mną samochodem, słuchajcie. Jechaliśmy ostatnio do weterynarza i mama zawsze wsiada za mnie z przodu. Bobek wskoczył na się przednie siedzenie i że ja mam z tyłu do niego wsiąść. I w ogóle nie było dyskusji, że ja mam z przodu, nie? Także się wdrapałam do tyłu. No i Bobek cały szczęśliwy, oczywiście no się bardzo cieszył, nie? No i uratował mamę i uratował mnie, słuchajcie. Bo mieliśmy przygodę, ktoś zaatakował naszych sąsiadów maczetą. Godzina 20 wieczorem. Mama miała spotkanie online. Chyba też z rodzicami, tylko z Krakowa. On zaczął strasznie szczekać. No i dzięki temu uratowaliśmy życie ludziom, tak? Bo mama wyszła zobaczyć, co się dzieje. No i się okazało, że no niewiele brakowało, tak? Więc no po prostu życie pisze różne scenariusze, tak? Każdego dnia coś się dzieje, tak? Więc mimo tego, że mam diagnozę kwasu, ja nie postrzegam kwasu jako choroby, ani problemu do naprawienia. Ja postrzegam to jako przygodę życia. Przygodę życia w różnych aspektach, bo to jest i, no, pamiętam słowa mojego świętej pamięci taty. Tata powiedział, zrób coś, albo stwórz taką społeczność na blogu, żeby to była jakaś iskra nadziei. Więc ja długo myślałam, nie, jak to zrobić. No i właśnie się natknęłam na te rybony, na to, że osoba z niepełnosprawnością ruchową psa może adoptować. Bo miałam jeszcze poprzedniego psa, który jeszcze jak żył tata, 16 lat. Więc aspekty opieki, odpowiedzialności, troski, to się świetnie sprawdza. Nie mam problemu z zapamiętywaniem co po czym, czyli rutyna daje mi kontrolę nad tym, co jest do zrobienia tu i teraz. Więc rano to wygląda tak, że Bóg mnie budzi. Albo leży w nogach, albo wskakuje, jak już pił mamę. I dzisiaj na przykład podał mi dokumenty. Znaczy, wcześniej nie zniszczył, nie? Tylko zarzewkę. Musiałam iść do lekarza, nie? Więc musiałam się zerwać. I bardzo, bardzo się cieszy na mój widok, nie? Więc to jest także, no ja mam świadomość, że mamy kiedyś nie będzie, tak? Ale ja sobie dam radę. Ja myślę, że sobie dam radę. No tylko trzeba umieć po prostu czasem prosić o pomoc. No bo wiadomo, sprawna nie będę nigdy, tak? W sensie mogę lepiej funkcjonować, tak? No ale porażenie będzie ze mną do końca moich dni, tak? Więc albo będę rozpaczać i ten, albo będę pamięta, tak? W sensie się ogarnę.
4: Na przykład drugi raz.
1: Wszystko za mało wewnętrzne, łącznie z hotelem, łącznie z rezerwacją hotelu, łącznie z opłaceniem kosztów i takie tam inne. Także tutaj no was jest w trochę innym obszarze tego porażenia mózgowego, tak? Że to porażenie
0: No, jest tak. Więc tak funkcjonuje na plecie. To, co jest na moim blogu, to jest wszystko przekaz. Wszystkie grafiki, wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy robię od A do Z sama. Plus audycja autorskie w Radzie Praga. W środę właśnie prosili mnie, żebym... może nie świadectwo, tak, ale doświadczenia życia z Was, nie? Ja zawsze podkreślam, nie problem do naprawienia, tylko przygoda. No i się mnie pytają, no ale jak przygoda? A ja mówię, no a jak, no, a jak właśnie do tej mamy biologicznej, nie pytają się mnie. A ja mówię, no co, mama była chora, ale mnie urodziła, no i mam za to do niej szacunek. Ale jeszcze nie powinna obchodzić, tak? To jest szacunek, urodziła, funkcjonuje. Tata zawsze mówił, że mamy zobaczyć dla matki, nie? Ja może nie mam takiej wiedzy jak tata, nie? Nie chcę mieć, bo ja chcę po swojemu. Ja chcę tak jakoś normalnie, nie?
5: Czy jakieś pytania macie może do pani Kasi? Państwo?
6: Wracając do Bobka, to bardzo pomaga ci w funkcjonowaniu, w rehabilitacji.
0: Tak, prawa ręka się bardzo usprawniła, ona ma usztywnienie nadgarstka, czyli ja tylko palcami mogę poruszać, bo sobie rozwaliłam w liceum na wózku elektrycznym. Zjeżdżałam po takiej pochylni, jak jest ta zjeżdżalnia, i zawisła mi prawa ręka, nie? I cały nadgarstek po prostu poszedł. W tej chwili tak, sama ugotuję z pomocą asystentki, w sensie jak zrobimy zakupy. Zostanę w domu na 3 dni z psem, sama bo mama przecież jeździ do Gdańska. Pomogę. Powiem, co Ewa ma zrobić, tak? W sensie moja siostra. Pojadę na krotowie weterynaryjne, więc od zamknięć sprawy jestem pierwsza. Logistycznie wiem, jak to ogarnąć, jak załatwić. Jak poszukać, żeby dotrzeć albo z przekazem, albo z tym, co mam do powiedzenia, nie? Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, wiadomo, no. Więc nie jest najgorzej, nie? Najważniejsze, że sama wejdę pod prysznic, sama się umyję, sama się nakarmię, sama się ubiorę, właśnie wszystko sama. Jeszcze mama się śmieje. Pracuję po 12 chyba 20 godzin na dobę, żeby jakoś były te środki na moje leczenie. Żeby no móc zakupić pompę insulinową nową, bo jak podali cenę, no to po prostu jest 24 tysiące potrzeba, żeby mogło być to precyzyjne dawkowanie insuliny. Zobaczymy, jak to pokażę, jak się mam jechać do pani profesor. No więc ja nie podkreślam tego, że ja mam FAS. Ja tylko mówię czasami właśnie to jest właśnie właśnie na tych badaniach, nie? No ale jak to jest, że pani tego nie wyczuwa? No bo ja nie wyczuwam spadku, tak? No, chodzę 20. Ja po prostu nie wyczuję, że mi spadnie, nie? Albo że mi urośnie. Najważniejsza regulacja.
5: Aha. No dobrze. To może poprosimy teraz Radio Praga.
7: Radio Praga.

i bez tego wierzę w magię. I bez tego gubię się w tym transie. I bez tego potrafię czuć bardziej. Jeden szaman kiedyś proponował czangę. I bez tego mogę żyć naprawdę. I bez tego jestem

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresh. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

sam portal był, choć na kilka chwil. Zamknąć oczy i móc uwierzyć, że

Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam was bardzo serdecznie w drugiej audycji z cyklu Warszawski Vibe. Jest to audycja, która zrodziła się z pomysłu i takiej chęci, żeby wykorzystać doświadczenie i pasję osób, które znam. Tak, żebym nie musiała za każdym razem, kiedy spotykam się z kimś, opowiadać o tej drugiej osobie i mówić, wiesz co, bo ten znajomy to powiedział mi coś tam, a tamta znajoma ma taką fajną pasję i super zajawkę. Stąd pomyślałam sobie, że bardzo dobrym pomysłem będzie spotykać się właśnie z tymi osobami tutaj w studio. Ale zanim przedstawię wam mojego dzisiejszego gościa. Razem posłuchamy sobie piosenki. Już pierwszą piosenkę usłyszeliście, była to piosenka zespołu Lao Che, czyli Nie raj. A teraz zapraszam na jeszcze jeden utwór zespołu, który też jest mi bardzo bliski właściwie od kilkunastu lat. Teraz usłyszycie, co to za zespół. A już po tej krótkiej piosence przedstawię wam, słuchacze i słuchaczki Radia Praga, naszego dzisiejszego gościa, z którym porozmawiamy o Bałkanach, o kontekstach warszawskich, żoliborskich i nie tylko. A tymczasem zapraszam na piosenkę Hej do rycerzy, do szlachty, do mieszczan.

0: To była piosenka Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, a to jest audycja Warszawski Vibe, w której rozmawiamy o warszawskich i nie tylko kontekstach. A moim gościem dzisiaj w studio jest Bartek Stępień, absolwent filologii słowiańskiej i filologii serbskiej, zafascynowany kontekstami serbskimi, bałkańskimi, ale też warszawskimi, a nawet bardziej lokalnymi, czyli żoliborskimi. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Powiedz, skąd w ogóle pomysł na to, żeby opowiedzieć o tym, co cię interesuje, o twoich zainteresowaniach? Wiem, że ja cię tutaj zaprosiłam, ale też dlatego zapraszam osoby, które znam i z którymi wiem, że będzie się fajnie rozmawiało. Ale powiedz właściwie, skąd pomysł na Warszawę, ale skąd też pomysł na tę właśnie filologię, na to, czym się interesujesz?
1: To może zacznę właściwie od tej filologii, ponieważ zacząłem studiować filologię słowiańską o profilu serbskim, czyli właściwie filologię serbską, bo po maturze zacząłem coraz bardziej interesować się w ogóle światem słowiańskim, szczególnie takim współczesnym, i pewnego razu pojechałem z najlepszym kumplem na taki wyjazd po Bałkanach, żeby oglądać stare jugosłowiańskie pomniki i tak zwane spomeniki. I no, krok po kroku, im więcej odkrywałem tych krajów poszczególnych byłej Jugosławii, tym bardziej mi to fascynowało. No i przyznam, że moje pierwsze studia po maturze to było prawo, które było zupełnie nietrafione. I jak tylko dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak w ogóle filologia słowiańska, no to uznałem, że to jest czas na zmianę. I postanowiłem studiować filologię serbską, bo nie znając wtedy za dużo o Serbii, tak naprawdę bardziej interesowała mnie cała Jugosławia i Bałkany. Ale Serbia wydawała mi się takim krajem... Może bardziej, język serbski był językiem, który wydawał mi się być najbardziej praktycznym, tak, bo jest tam cyrylica i alfabet łaciński, i znając język serbski można porozumiewać się w każdym z krajów byłej Jugosławii. Także od jakichś 6 lat właściwie Serbia, no całe Bałkany, ale w szczególności Serbia są w centrum moich zainteresowań. A w szczególności takie konteksty jugosłowiańskie, konteksty nowoczesnych państw na Bałkanach, nowoczesnej Serbii. I bardzo się cieszę, że mam tutaj okazję trochę o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że Serbia nie jest specjalnie znanym krajem, a szczególnie nieznane są tamtejsza literatura, kultura, filmy może trochę bardziej, ale też nie jakoś bardzo, a w szczególności nie jest znana nowoczesna muzyka, także fajnie, że mogę tutaj podzielić się z Państwem wybranymi przeze mnie numerami, które co więcej, nawet w samej Serbii, czy Chorwacji, czy w ogóle na Bałkanach nie są też aż tak znane, więc cieszę się.
0: Zanim jeszcze porozmawiamy o muzyce i trochę też jej usłyszymy, chciałam Cię zapytać, Czy uważasz, że języki właśnie słowiańskie, bałkańskie, tak jak serbski, czy to jest trudny język do nauczenia się dla Polaków? Tak porównując, nie wiem, z angielskim, który znasz, czy z francuskim. To jest takie typowo lingwistyczne pytanie, ale mnie jako filolożkę też to bardzo interesuje. Czy faktycznie jest to proste, czy jest to jakiś challenge?
1: Na pewno jest łatwe pod tym względem, że mamy wiele punktów wspólnych między językiem polskim a językiem serbskim. Jest taki moment w nauce tego języka, że to zaczyna trochę przeszkadzać, bo już tak czujemy się swobodniej, staramy się mówić coraz płynniej, na przykład wrzucamy jakieś polskie słówka albo polskie konstrukcje gramatyczne, ale ogólnie rzecz biorąc jest nam łatwiej jako Słowianom. To znaczy rozumiemy, czym są przypadki, rozumiemy pewne struktury gramatyczne i tak dalej. Oraz jest to bardzo ciekawe, bo można prześledzić wiele jakichś takich dróg etymologicznych poszczególnych wyrazów. Na przykład dlaczego coś po serbsku jest ciągle używane w takim kontekście, albo coś znaczy coś zupełnie innego. Skąd się biorą te tak zwane false friends, czyli słowa, które są takie same, są też same, ale mają zupełnie inne znaczenie. Jak na przykład trudna po serbsku znaczy ciężarna, co jest zupełnie nie tym, co w języku polskim. Więc tak, i również bardzo polecam naukę języka serbskiego, bo można podstaw nauczyć się, myślę, całkiem szybko. tak żeby na przykład porozmawiać w restauracji, zapytać o drogę i tak dalej. A jest to bardzo satysfakcjonujące móc mówić w tym języku, rozumieć również wiele, wiele piosenek i dzieł kultury, ale także jest to piękny język, tak? No nie jestem w tym obiektywny, ale wydaje mi się, że język serbski jest naprawdę bardzo śpiewny, a jednocześnie taki mocny.
0: A jak długo ci zajęło, żeby się nauczyć w takim stopniu, który jest dla ciebie satysfakcjonujący?
1: Tak naprawdę teraz tak się czuję. No, do początku tego roku czułem się jeszcze stosunkowo niepewnie z tym językiem, ponieważ przez pandemię moje ostatnie 2,5 roku studiów były... Nie miałem takiego kontaktu z żywym językiem, na dobrą sprawę, nie wyjechałem na Bałkany i tak dalej. Natomiast kiedy zacząłem pracę w Warszawie, pracuję w bałkańskim teamie, czyli pracuję z ludźmi ze wszystkich krajów byłej Jugosławii poza Słowenią. I codzienny kontakt z tym językiem, codzienne porozumiewanie się sprawiło, że już teraz czuję, że język serbski jest moim takim... Nie czuję żadnego stresu, żebym zaczął po prostu z kimś rozmawiać po serbsku. Natomiast muszę jeszcze coś zaznaczyć, że był taki moment po drugim roku, że poczułem, okej, mogę sobie pojechać do Belgradu i pogadać z ludźmi, jak się bardzo skupię.
0: Myślałam, że powiesz, że był taki moment, że chciałeś się poddać, bo to tak zwykle jest w nauce języka, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Nie będziemy tutaj sprzedawać naszym słuchaczom filologicznych naszych zajawek, a przynajmniej nie tylko. A zanim porozmawiamy o mieście, które jest ci bliskie, podobnie jak Warszawa, posłuchamy pierwszego utworu w dzisiejszej audycji, ale Bartek, musisz zapowiedzieć, bo podobnie jak tydzień temu, kiedy Stanisław zapowiadał utwory po włosku, tak dzisiaj Bartek będzie zapowiadał utwory w różnych językach, których też do końca nie znam. Także zapowiedz, czego posłuchamy najpierw.
1: Tak, to pierwsza piosenka nie będzie z serbskiego zespołu. Pierwsza piosenka jest z zespołu Porto Morto, a jej tytuł to Vrijeme za chillanje, znaczy czas na chill, na dobrą sprawę. I Porto Morto, nie mam pojęcia, dlaczego nie zyskują jeszcze większej sławy na terenie Bałkanów, bo są fenomenem. Są mieszanką wielu, wielu gatunków i mam nadzieję, że się spodoba.
0: To czas na chill, zapraszamy.

0: Właśnie wysłuchaliśmy pierwszej piosenki w dzisiejszej audycji, która przypomina nam o bałkańskich klimatach. A teraz w naszej audycji Warszawski Vibe, w której spotykamy się z gośćmi, którzy mają fajne pasje, mają coś ciekawego do powiedzenia, ale też łączy ich to, że mieszkają i żyją w Warszawie. Porozmawiamy o innej stolicy. Myślę, że równie ciekawej, o Belgradzie. Ja w Belgradzie nigdy nie byłam, ale może kiedyś uda mi się tam dotrzeć. Bartek, nasz gość, który jest filologiem słowiańskim, opowie teraz właśnie o tym mieście. Skąd taka fascynacja Belgradem?
1: Ciężko stwierdzić skąd tak właściwie, bo ja zacząłem lubić Belgrad, zanim tam w ogóle pojechałem. Pierwszy wypad na Bałkany to w ogóle był z ominięciem Serbii, a tym bardziej Belgradu. Natomiast pierwszy raz zobaczyłem to miasto, jak byliśmy na wycieczce ze studiów. Mieliśmy spędzić 3 dni w tym Belgradzie. I ja z jakiegoś powodu wiedziałem już, że to miasto będzie mi się podobało. I pamiętam, jak wjeżdżaliśmy tym autokarem przez most do miasta i po prostu on tak rosło przed moimi oczami. Wiedziałem, o, to jest to. No i nie zawiodłem się absolutnie. Mój pierwszy pobyt tam to już było takie poczucie, że to jest miasto dla mnie. A utwierdziłem się w tym przekonaniu w 2019 roku, kiedy pojechałem tam na miesiąc w ramach takiego zjazdu slawistów. Spędziłem miesiąc w akademiku w Belgradzie. No i teraz już chyba wiem, dlaczego właściwie Belgrad tak mi się podoba i dlaczego mogę go wszystkim polecić. Otóż Belgrad jest według mnie idealnym połączeniem Krakowa i Warszawy. Warszawy pod tym kątem takiej wielkości, to znaczy wieżowce, wysokość budynków, czy w ogóle masywność tego miasta. A jeżeli chodzi o Kraków, to też tam czuję tę taką, no pomijając jakieś wpływy austro-węgierskie, jedna część Belgradu, tak zwany Zemun, to jest w ogóle całe miasteczko austro-węgierskie, natomiast jest dużo takiego kawiarniano-barowego stylu życia w Belgradzie. Wiem, że to też jest w Warszawie, ale Kraków i Belgrad mają to w trochę inny sposób rozwiązane. I tak naprawdę można spędzać czas w Belgradzie spacerując, oglądając architekturę wokół, która jest niesamowita, jest jedyna w swoim rodzaju, szczególnie jeżeli chodzi o budynki z okresu Jugosławii, czyli druga połowa XX wieku, to był taki rozkwit dla tego miasta. Największe jakieś inwestycje jugosłowiańskie właśnie były w Belgradzie i do tej pory ta architektura się trzyma i imponuje. Natomiast pomijając już samo oglądanie architektury, można po prostu wchodzić do dowolnego lokalu na kawę, na piwo, na ciastko, na burek, na cokolwiek i chłonąć tę atmosferę miasta. Bardzo polecam przejść się po prostu od samego centrum Belgradu w stronę twierdzy, jaką jest Kalemegdan. To jest w ogóle niesamowite miejsce. Kalemegdan to jest dawna twierdza położona na styku rzeki Sawy i Dunaju, gdzie właśnie z tejże twierdzy, która teraz jest przerobiona na park, można oglądać, jak jedna rzeka wpada w drugą oraz najpiękniejsze zachody słońca, jakie widziałem. Więc można zacząć sobie taki spacer po Belgradzie od centrum i stopniowo odkrywać coraz bardziej, ażeby na sam koniec usiąść sobie z winem, właśnie na murach Kalemegdanu i oglądać to zjawisko. Tak.
0: A myślisz, że chciałbyś, czy mógłbyś tam kiedyś zamieszkać? Na krócej, na dłużej? Rozważałeś to w ogóle? Bo wiem, że myślałeś też na przykład o Pradze, zanim zamieszkałeś w Warszawie.
1: Tak, wielokrotnie temat mieszkania w Belgradzie powraca do mnie, ale tutaj Belgrad ma za dużo problemów, niestety. Uwielbiam to miasto, uwielbiam spędzać tam czas, ale myślę, że nie mógłbym tam mieszkać i budować jakiegoś takiego życia codziennego. Belgrad ma słabo rozwinięty transport publiczny na przykład, ma spory problem z jakością powietrza, szczególnie zimą i dużo takich kwestii organizacyjnych po prostu utrudniają życie. Pamiętam, jak spóźniłem się na zajęcia 40 minut tylko dlatego, że kierowcy autobusów musieli dopić kawę, stojąc dosłownie, nie wiem, 100 metrów ode mnie. Także tego typu rzeczy są stanowczo zbyt częste w Belgradzie i miasto potrzebuje jeszcze wielu, wielu jakichś renowacji, aby było przyjemne dla obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o przyjechanie tam i zwiedzanie miasta, mogę polecić to każdemu.
0: Myślę, że nasi słuchacze może posłuchają tej rekomendacji i wybiorą właśnie taki mniej oczywisty kierunek na wakacje czy na jakiś city break niż, nie wiem, Włochy czy Hiszpania. Myślę, że to może być fajną inspiracją. Powiedziałeś też trochę o właśnie o lokalnej kuchni. Czy widzisz jakieś echa tej kultury tutaj w Warszawie? Czy to w kuchni, czy może po prostu gdzieś na ulicach, czy raczej nie ma takich przejawów tutaj w stolicy?
1: Powiedziałbym, że jest ich więcej niż bym się spodziewał, ale to ciągle nie jest dużo. Byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, ile jest lokali z bałkańską kuchnią w Warszawie, jak na przykład jest Jutro, jest Dubrownik, czy Klub Serbski pod ambasadą Serbii. Ale to ciągle nie jest takim, no nie jest mainstreamem, to jedno, ale nie jest nadal tak popularne. Nie do końca wiem, z czego to wynika, ponieważ ta kuchnia jest bardzo prosta, jest przepyszna, ale może to jest kwestia tego, że nie mamy tak jakościowych produktów tutaj. Nie wiem, na Bałkanach nawet zamówienie tak zwanej szopskiej sałatki, na którą składa się pomidor, ogórek, cebula i trochę sera, to jest najlepszy lunch, powiedzmy. Nie jest to obiad, co by nie powiedzieć, ale polecam każdemu, kto będzie na Bałkanach. I to jeżeli chodzi o kuchnię, a jeżeli chodzi o jakieś inne konteksty bałkańskie tutaj w Warszawie, czasami trochę architektura może przypominać nam o Belgradzie. W mniej lub bardziej oczywisty sposób. Znaczy te wieżowce okresu PRL-u również są podobne do niektórych wieżowców okresu Jugosławii, ale także na Żoliborzu możemy znaleźć parę takich budynków, które mi na przykład przypominają dawniejszą architekturę Serbii, jak na ulicy Niegolewskiego jest taki budynek otoczony murem jakby z wieżyczką strażniczą i wygląda jak, przypomina mi konaki serbskie. Konak to był taki za czasów tureckich taka rezydencja elit tamtejszych.
0: O Żoliborzu jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać, ale zanim zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnego utworu, który również zapowie Bartek.
1: Tak, i następny utwór już będzie z zespołu serbskiego. Zespół nazywa się Wizel. Jego nazwa wzięła się od małej dzielnicy na właściwie przedmieściach Belgradu. Ten zespół jest aktywny już od dobrych 10 lat, natomiast w ostatnich 2-3 trochę zmieniają swój gatunek na bardziej indie, a nie punkowe. I utwór nazywa się Ne vidim te od dima, czyli Nie widzę cię od dymu.
0: Zapraszamy.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest audycja Warszawski Vibe. Dzisiaj rozmawiamy o kontekstach bałkańskich i warszawskich. A właśnie wysłuchaliśmy piosenki Nie widim te od Dima. Naszym gościem jest Bartek Stępień, z którym rozmawialiśmy już trochę o kontekstach bałkańskich, ale teraz przejdziemy do tematu trochę bardziej lokalnego, czyli właśnie do Warszawy. Bartek, trochę już powiedziałeś o tym, skąd Warszawa, ale czy możesz jeszcze bardziej przybliżyć, może nie tyle swoją historię, co swoje odczucia związane z tym miastem i też bardziej lokalne, związane z Żoliborzem, czyli dzielnicą, w której mieszkasz.
1: Tak, no to w Warszawie mieszkam od 2 lat, mieszkam na Żoliborzu, właściwie na końcu, na granicy starego Żoliborza, bo przy ulicy Popiełuszki. I no... Na wstępie mogę chyba powiedzieć, że bardzo podoba mi się mieszkanie tam. Jestem mega szczęśliwy, że udało nam się wybrać akurat Żoliborz, bo no, mieszkaliśmy z moją dziewczyną w Krakowie już dobrych parę lat, kiedy okazało się, że jej firma zapowiedziała powrót do biura. Akurat biura były w Warszawie i akurat była też taka kwestia, że dobra, no to jedziemy, przeprowadzamy się do Warszawy. I ja kompletnie nie znałem Żoliborza. Przyjechałem sam, żeby oglądać te mieszkania, no i musiałem też jak najlepiej nagrać mojej dziewczynie, jaki jest vibe tego miejsca, jaki jest Żoliborz. I pamiętam taki moment, że usiadłem sobie na takim wzniesieniu za Prochownią w Parku Żoromskiego. Ja po prostu nagrałem mi taką bardzo długą wiadomość głosową przez WhatsApp, gdzie opowiadałem, słuchaj, jak tu jest zielono, jaka tu jest piękna architektura i w ogóle przeszedłem przez coś dziwnego, bo przeszedłem przez Plac Henkla pierwszy raz w życiu, nie wiedząc, że istnieje coś takiego jak Plac Henkla i no, może to być zaskoczeniem, że ni stąd, ni zowąd wyrasta coś takiego. Więc już od samego początku czułem, że Żoliborz jest dobrym miejscem do życia i kiedy dowiedziałem się, że mieszkanie, które znaleźliśmy, jest w ogóle częścią WSM-u żoliborskiego, czym był ten WSM. I stopniowo też, jak coraz bardziej odkrywałem poszczególne elementy całego tego osiedla, no byłem jeszcze tylko bardziej zachwycony. To jest prawie 100 lat istnienia tego osiedla, a jest niesamowicie aktualne i na dzisiejsze warunki świetne do życia.
0: No bo z jednej strony jest blisko do centrum, a z drugiej strony też jest właśnie, tak jak mówisz, ten taki vibe dawnych lat, trochę vintage, można by powiedzieć. Tak jak właśnie parki, czy te wszystkie knajpki i restauracje. Ja też bardzo lubię Żoliborz. Przyznam, że rzadko mam okazję tam bywać, ale ma to niewątpliwie swój klimat. Ale wiem, że oprócz samego mieszkania na Żoliborzu, czy w Warszawie, jesteś też, można powiedzieć, świadomym mieszkańcem stolicy, bo wiem, że interesujesz się właśnie taką przyjaznością miasta, nie wiem jak to określić, jakąś taką użytecznością na co dzień, może to złe słowo, ale możesz coś więcej też o tym powiedzieć, właśnie o tych spacerach po mieście nastawionych trochę na funkcjonowanie właśnie codzienne w stolicy, bo to też jest bardzo ważne dla warszawiaków i warszawianek. Myślę, że wszyscy wiedzą i są świadomi problemu korków choćby, tak, czy komunikacji miejskiej, która podobnie jak w Belgradzie nie funkcjonuje zawsze tak, jakbyśmy chcieli.
1: No tak, no to moje zainteresowanie w ogóle tą przyjaznością miast to już trwa od dobrych paru lat. Mój licencjat był między innymi o tej kwestii tylko w kontekście bałkańskim i w kontekście jednego z tamtejszych pisarzy. A jakiś czas temu poznałem osobę, jaką jest Anika Lundqvist z organizacji Pedestrian Space, która organizuje różnego rodzaju warsztaty na temat mobilności w mieście, na temat miasta 15-minutowego. I jakoś tak wyszło, że nasza współpraca poszła o tyle do przodu, że około miesiąc temu miałem przyjemność poprowadzić mój pierwszy spacer po Żoliborzu jako resident walk. Faktem jest, że w większości przyszli, właściwie wszystkie osoby, które przyszły, to byli moi znajomi, ale był to pierwszy krok do tego, aby oprowadzać dalej.
0: Wiesz, ja tak się wtrącę, jeżeli mówimy o naszej dzisiejszej audycji, też sądzę, że słuchają nas głównie znajomi. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Tak, tak, to prawda. I no co, oprowadzanie po Żoliborzu to była mega frajda. Bardzo byłem szczęśliwy, że mogę przygotowywać się z takich szczegółowych informacji dotyczących historii, samemu odkrywać też na przykład, które poszczególne ulice czy budynki, co znaczyły w historii Żoliborza, ale też jeszcze bardziej dotarło do mnie, jak niesamowita to jest dzielnica pod kątem tego, jak mocno się zapisała w historii Warszawy, jak za pomocą swojego planowania udało się tam stworzyć niesamowicie spójną społeczność, to znaczy społeczność, która mogła sobie pomagać w trakcie Powstania Warszawskiego na przykład. Społeczność, która do tej pory niesamowicie zabiega o ochronę zabytków Żoliborza i zabiega o szacunek dla tej dzielnicy. Także mam nadzieję poprowadzić więcej takich spacerów, no i serdecznie wszystkich na nie zapraszam.
0: Ja też mam nadzieję, że na jakimś się pojawię, bo ostatni niestety przegapiłam, nie udało mi się dotrzeć. Opowiadasz właśnie dużo o Żoliborzu, a tak myślę sobie, czy dla kogoś właśnie, kto chce się dopiero przeprowadzić do Warszawy, czy polecasz jakieś inne dzielnice, jakieś inne miejsca, być może, nie wiem, osiedla, które właśnie może realizują te zasady 15-minute city, czyli miasto 15-minutowe. Może też o tym trochę powiesz. Myślę, że to jest mega ciekawe. Akurat dzisiaj nie mamy aż tyle czasu, żeby rozwijać ten temat, ale myślę, że to jest też ciekawe w kontekście innych miejsc w Warszawie.
1: Tak, temat jest bardzo nośny, temat jest bardzo popularny, szczególnie, że bodajże w zeszłym roku Paryż ogłosił, że będzie dążył do miasta 15-minutowego w całości. I Warszawa w pewnym sensie jest takim miastem, jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne dzielnice. Myślę, że na dobrą sprawę każda dzielnica Warszawy, która ma metro koło siebie, jest już taką dzielnicą. Ja poza Żoliborzem również lubię Starą Ochotę, Saską Kępę czy Stary Mokotów, co no, pokazuje pewien schemat. Dzielnice, które powstawały mniej więcej w tym okresie, szczególnie dzielnice, które rozwijały się najbardziej w latach 20. i 30., do tej pory trzymają świetny standard i zaprojektowane są tak, aby po prostu człowiek czuł się w nich dobrze. A miasto 15-minutowe, jeszcze tak, żeby tutaj dookreślić, chodzi o to, że w obszarze 15 minut od swojego mieszkania człowiek ma zapewnione wszystkie usługi i potrzeby do życia codziennego. Od zakupów, przez szkołę, aż po jakieś lokale, nie wiem, gastronomiczne, kina, teatry. Człowiek czuje, że na dobrą sprawę w obrębie 15 minut tego swojego mieszkania może załatwić wszystko i czuć się dobrze.
0: Myślę, że o mieście 15-minutowym można by jeszcze mówić długo, ale my mamy już mniej niż 15 minut, więc zaprosimy naszych słuchaczy na kolejny utwór, a tym razem będzie to...
1: To będzie Różica Sibila, to znaczy utwór z lat 80. Do tej pory słuchaliśmy utworów współczesnych z Chorwacji i Serbii. Teraz Różica Sibila to utwór zespołu Bielodugme, jednego z najsłynniejszych XU rockowych zespołów. Po polsku ten utwór znany jest pod nazwą Kiedyś byłam różą w wykonaniu Kaji Bregowicia. Natomiast Różica Sibila to jest oryginał, który też chciałem zadedykować mojej dziewczynie, jako że wiem, że jest to jej ulubiona piosenka.
0: Wika, pozdrawiamy i posłuchajmy razem.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, wracamy do audycji Warszawski Vibe, a właściwie już ją kończymy, przynajmniej na dzisiaj. Naszym gościem w studio dzisiaj był Bartek Stępień, czyli filolog słowiański i serbski, który opowiedział nam trochę o swoich zajawkach związanych z Bałkanami i Warszawą. Ale zanim jeszcze pożegnamy się i usłyszycie kolejną audycję na antenie Radia Praga, chciałabym poprosić naszego gościa o jakieś polecenia filmów, książek, może jakichś stron internetowych, czegoś, co może zainspirować naszych słuchaczy do poznania właśnie kultury bałkańskiej. Bartek, co byś polecił?
1: No na pewno wszystkie piosenki, które dzisiaj zostały puszczone, a przy tym polecam posłuchanie całych albumów tych wykonawców, sprawdzenie sobie ich w wolnym czasie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład słuchałby tego na Spotify, to na dobrą sprawę artyści proponowani do tych artystów również są godni polecenia. To jedna taka kwestia. A jeżeli chodzi o książki, to myślę, że również dosyć subiektywnie, ponieważ pisałem o tym gościu pracę magisterską, to jest Svetislav Basara. Basara jest jednym z najbardziej znanych aktualnie serbskich postmodernistów i całe szczęście wygląda na to, że jego książki są coraz bardziej tłumaczone na język polski. Tym samym można znaleźć jego książkę Zbiór opowiadań Letnie przesilenie. Taka ładnie wydana książka, żółta, z takim okiem w środku. No i to są wspaniałe opowiadania postmodernistyczne w kontekście bałkańskim, ale w kontekście też jakichś takiego dekadentyzmu, bym powiedział. Basara nie jest łatwy, jeżeli chodzi o tematykę, natomiast jest niesamowicie ciekawy, jeżeli chodzi o formę i warsztat. A poza tym wielkie nazwiska literatury jugosłowiańskiej niestety nie są tłumaczone teraz na język polski, natomiast jeżeli któremukolwiek ze słuchaczy wpadnie w ręce jakaś stara książka z tak zwanej serii Biblioteki Jugosłowiańskiej, śmiało bierzcie w ciemno. Jest jakaś szansa, że traficie na Pekicia, Andricia, Meszę Selimowicia. No, jak widać, wszystkie ich nazwiska kończą się na ci, także też łatwo ich zapamiętać, że to są Bałkany i Jugosławia. Ale jest jeszcze jedna książka wydana około 20 lat temu w Polsce. Jest to Słownik Chazarski, również wybitna proza postmodernistyczna. To, że nie otrzymała Nobla, to jest ogromne zaskoczenie dla mnie nadal. A jeżeli chodzi o książki, to mógłbym o tym mówić właściwie całą audycję, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę słuchaczy na jedną postać, która jest również bliska mojemu sercu. Jest to zmarły przed prawie 15 laty architekt i urbanolog serbski Bogdan Bogdanović. Polecam w wolnej chwili wygooglować go oczywiście, no i

0: Radio Praga.
1: Przedstawią miasto jako pewnego rodzaju opowieść, organizm żywy i dla niego miasto było na pewno czymś więcej niż tylko zbiorem ulic i budynków. Także Bogdan Bogdanowicz polecam bardzo.
2: Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, dowiedzieć się więcej właśnie na temat tych pozycji, to napiszcie na redakcja@radiopraga.pl albo napiszcie do Bartka. Kontakt do niego będzie można znaleźć również na naszym radiowym Facebooku. A ja raz jeszcze serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Gościem audycji Warszawski Vibe był Bartek Stępień, a już za tydzień słyszymy się znowu we wtorek o 18:00. Teraz zapraszamy na wysłuchanie ostatniego utworu, czyli
1: Evo Meopet, rapera Wojkowe.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: get all mad just because I wanna groove so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral twirl. You can penetrate the crust and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowd.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam serdecznie, jak zwykle w środę o godzinie, 18 z minutami. Tym razem, o, tego słowa mi brakło. Tym razem chciałbym bez przedłużania, jakżeście mieli okazję usłyszeć troszkę polskiego akcentu na sam początek, a kontynuacja audycji tak samo będzie pod właśnie tym na to dyktando. O, nawiązując do Akademii pana Kleksa, czyli trochę polskiej muzyki chciałbym dzisiaj tutaj zaprezentować. Długo, takiej jak dzisiaj, długo nie było audycji, bo dzisiaj chcę się. Tak, chcę się skupić tylko i wyłącznie na muzyce polskiej, z tego co mi przynajmniej wiadomo, ale raczej tak, to będą polskie hiciory. Tak jest, polskie hiciory, bo polską muzykę mamy naprawdę świetną, warto o niej pamiętać i też warto pamiętać o tym, że naprawdę na te koncerty i na te i tych nowych, o co mi chodzi, o nowe też rzeczy polskie. Warto tego słuchać i dawać możliwość rozwoju tym właśnie polskim artystom, ale wy to pewnie już bardzo dobrze wiecie, co ja chciałem dzisiaj przekazać i zaproponować. Przede wszystkim powrót do tych takich polskich klasyków, o których my pamiętamy zazwyczaj. To po pierwsze, propozycje tych takich bardziej współczesnych wykonań i wydań tych właśnie klasycznych muzyków i zespołów polskich, na przykład takich jak Dżem, który to bardzo jest kojarzony z Ryśkiem Riddlem. No tylko, że to już są bardzo, bardzo stare czasy, można tak, no może nie aż tak bardzo, ale faktycznie, no ja jakiś czas temu, no, inaczej, już dłuższy czas Ryśka z nami nie ma i o tym warto pamiętać, na przykład, nie wiem, no oglądając sobie albo przypominając, ja nie miałem okazji, ale może ktoś z Was miał okazję być na Rawie Blues w katowickim Spodku, kiedy właśnie Dżem grał jeszcze z Ryśkiem. Tylko, że właśnie Rysiek wiadomo, ale Dżem cały czas koncertuje, z różnymi wokalistami koncertował, wydawał płyty, a w tym momencie koncertują i pracują studyjnie z synem Ryśka Riddla, czyli z Sebastianem Riddlem. On miał taki zespół Cree jakiś czas temu, a teraz od niedawna właśnie wspomaga, wspiera i działa prężnie, pracuje Sebastian Riddle w składzie Dżem jako właśnie wokalista główny. I z tego, co widziałem na koncercie w Katowicach, to na gitarze tak samo gra. I co jeszcze? Aha, i jeszcze chciałbym zaproponować taki, jakby to powiedzieć, taki pomysł. O, mam taki pomysł. Natchnęło mnie, można powiedzieć, na wyjeździe podczas wyjazdu urlopowego. Miałem okazję być we Włoszech. No, tam wiadomo, urlop urlopem. Jeżeli ktoś nie miał okazji być, zwiedzać i obejrzeć na przykład Koloseum czy Forum Romanu, to naprawdę, naprawdę polecam. Ale co mnie zaskoczyło, pozytywnie w sumie zaskoczyło, to, że po powrocie na kwaterę. No oczywiście w telewizji za dużo nie zrozumiałem z tego, co oni mówili, bo wszystko było po włosku, oczywiście, jak żeby inaczej, ale dokładnie wszystko było po włosku, nawet jakieś tam filmy dokumentalne były z dubbingiem włoskim.
I ta kwestia dubbingu wydała mi się bardzo taka zastanawiająca. O tym za chwilę będę mówił. A teraz, tak jak wspominałem, Jam. Najnowszy kawałek Idzie Lepsze, zapowiadający płytę Sobie Potrzebni, która ma się ukazać 27 lutego 2026 roku. Zapraszam.

Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd.

No i tak to, i tak to się kręci. Wracając jeszcze do dżemu, jak dla mnie, jak najbardziej, ja kupuję takie nowe wydanie dżemu, tym bardziej będąc po koncercie, jaki dali właśnie już z Sebastianem Riddlem podczas Dni Miasta Katowice w 25 roku. Naprawdę jako, powiedzmy, wielki, wielki fan, można tak to określić. Ale tak, no, Dżem to jest dla mnie bardzo ważny i istotny zespół. Gdzieś tam początki i gry na gitarze, i ewentualnie śpiewu, no to właśnie był Dżem. I w takim wydaniu z Sebastianem Riddlem ja to wszystko kupuję. I płytę zapewne też będę musiał nabyć. Ciekawostka dla fanów płyt winylowych. Może też dla stałych bywalców Retro Audio Passi u Pawła Mielczarka, którego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i zapewnić, że nie zapomniałem i pojawię się gdzieś tam na spotkaniach z winylami, bo dawno mnie nie było. Ale wracając, zespół Dżem przy okazji promocji nowej płyty i tych singli, które po kolei tam były wypuszczane, na przykład Sobie Potrzebni i właśnie Idzie Lepsze i jeszcze jeden był, nie pamiętam teraz tytułu. Właśnie wypuścili single na winylach, na tych w formie singli takich właśnie winylowych. Tak jak się to kiedyś wypuszczało. Jest to bardzo ciekawe. Czy to się sprzeda? No nie wiem. Nie wiem, czy to się aż tak dobrze sprzeda. Nie wiem w ogóle, czy single jako tako. No, na pewno w postaci streamingów, na pewno w radiu, ale czy w postaci właśnie fizycznej i to jeszcze w formie płyty winylowej. Na pewno jest to fajny gadżet, który po prostu nawet i dobrze wygląda postawiony gdzieś na półce, bo to też jest ciekawe, że wiele osób faktycznie kupuje te płyty analogowe, płyty winylowe, ale nie wszystkie z tych osób mają w swoim posiadaniu gramofon bądź jakikolwiek inny system, który pozwalałby na odtwarzanie tych płyt, ale to jest zupełnie inna rozmowa. Tak więc zespół Dżem, o zespole Dżem, myślę, że tyle. Dzisiaj faktycznie dużo po polsku, takie, chociaż warto też podkreślić, że ta muzyka i wykonawcy w ogóle polscy. Jest sporo takich wykonawców, którzy są naprawdę znani poza granicami Polski. Tylko że po pierwsze oni no, w większości śpiewają jednak po angielsku, a po drugie, no taki na przykład, nie wiem, Lady Punk. Oni grali w Stanach, też teraz chyba albo mieli, albo przygotowują się do trasy po Stanach, bo też wydali przed sekundą nową płytę. Tylko że to były koncerty w większości dla Polonii amerykańskiej, a na przykład, tylko to już z nurtu bardziej takiego cięższego grania, na przykład Behemoth, na przykład Vader, Decapitated, na przykład, no to są naprawdę znane i szanowane też formacje, zespoły, nie mówiąc już o samym Nergalu, jako o osobistości, o sobie w świecie metalowym, no to naprawdę jest, no jest czego posłuchać i ludzie naprawdę masowo przychodzą na te koncerty. A teraz
też świeżynka, można powiedzieć. Oxyphonic, dawno ich tu nie było. Bóle wzrostowe. Zapraszam na koncerty, bo widziałem, że koncertują już w okolicy. Zapraszam.

przedstawieniu. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała.

Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lodu.

Płonny przez dziewczynę z końca sali, podobno do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. I od razu, miły, nie od razu.

No i tak jak mówiłem, ja się osobiście no, nie mogę odczepić się od tego dżemu, nie mogę sobie go podarować, bo jest to po prostu świetna muzyka. Będąc też z Górnego Śląska, no zobowiązuje to, można powiedzieć. No bo jednak ten blues rock tutaj bardzo, bardzo mocno siedzi, można powiedzieć. I stąd też wychodzi, tym bardziej właśnie gdzieś tam w klimacie rawy blues. No jest to ta muzyka, która tutaj bardzo dobrze rezonuje i dobrze też rezonuje ze mną, a ja z nią. Jeżeli ktoś nie widział filmu o Ryśku, bardzo, bardzo polecam. To oczywiście jak malowany ptak z albumu Detox. Tak jest. Jeżeli już mówimy o muzyce polskiej i polskich wykonawcach i muzyce

0: Radio Praga.
1: Interesujących o dużych festiwali, znanych festiwali, ale jeden z nich jest legendarnym w Polsce i w polskiej muzyce rozrywkowej i po prostu w polskiej muzyce i świadomości takiej muzycznej, czyli Opole. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od 1963, z tego co mnie pamięć nie myli. Gdzieś tam te początki w amfiteatrze tysiąclecia. No to jest, no dzisiaj to już jest tak jak mówiłem, no legendarny polski festiwal, na którym przede wszystkim, jeżeli ktoś ma okazję zaprezentować się, zadebiutować na festiwalu właśnie w Opolu, no to to już jest taki kamień milowy, można powiedzieć, w tej karierze. Po pierwsze, dużo osób marzy nawet o tym, żeby wystąpić, zaprezentować się na festiwalu w Opolu, no bo to jednak jest bardzo konkretny punkt w takim CV muzycznym. Ten festiwal, no gdzieś tam przez wiele lat i wiele takich perypetii historyczno-muzycznych, można tak powiedzieć. Dużo się działo, ale ten festiwal dalej, no z przerwami oczywiście, ale dalej był organizowany i jest organizowany. No takie osobistości jak na przykład Niemen, Grechuta, Rodowicz, kto tam jeszcze, Skaldowie, Breakout, naprawdę wszyscy, o których możemy sobie tylko, prawie wszyscy oczywiście, o których możemy sobie pomyśleć, ci najwięksi, Republika Perfect, Lady Punk, to wszystko tam było. Bajm tak samo z poprzednich tutaj utworów, które dzisiaj wam zaprezentowałem. No, także na ten festiwal w Opolu tak samo były zapraszane gwiazdy albo wykonawcy zagraniczni, tym bardziej gdzieś tam wcześniej, jeszcze w PRL-u na przykład, kto tam był, Bonnie M na przykład, jest nawet nagranie na YouTubie, no wtedy to był szał, nawet Abba była, z tego co mi wiadomo, chociaż jeszcze wtedy to nie był ten poziom rozpoznawalności Abby, co gdzieś tam w latach późniejszych, ale faktycznie grały tam też gwiazdy zachodnie. Też żeby zrobić takie dobre wrażenie, tak mi się wydaje. No bo jednak za czasów gdzieś tam do PRL-u to był ciężki temat, można tak powiedzieć. A z innych festiwali oczywiście Woodstock. I proszę mi tutaj dać znać, kto się w tym roku wybiera na Woodstock. Bo nie wiem, z kim się widzę na miejscu pod sceną.

I znowu dżem, ale w mojej ocenie, im więcej dżemu, tym lepiej. Oczywiście o tym muzycznym dżemie mówię. Wspominałem na samym początku o takiej kwestii, która naszła mnie, takiej refleksji, która mnie naszła podczas przebywania na urlopie we Włoszech, czyli myślę, że jest to dobry moment na punkt programu, którego dawno nie było, czyli Hot Take of the Week. Mój subiektywny punkt widzenia, z którym możecie się zgadzać lub nie zgadzać, ale tak czy inaczej chciałbym o tym przeczytać na grupie facebookowej Rawa On Air, bądź też pod postem na Facebooku, na głównym profilu facebookowym audycji Rawa, na które to, w które to oba miejsca jak najbardziej i najserdeczniej Was wszystkich zapraszam. A mój subiektywny punkt widzenia i kwestia, która mnie zastanawia ostatnimi czasy, to kwestia właśnie dubbingu. We Włoszech przy okazji oglądania i tam słuchania, można tak nazwać, telewizji, to, że filmy, no nie włoskie, tylko jakieś tam na przykład amerykańskie, zagraniczne, krótko mówiąc, są dubbingowane, no to raz, że wiedziałem, dwa, że no nie jest to zaskoczenie, bo u nas w Polsce przyjęło się, że taniej i szybciej i miało to dużo sensu w latach 90. oczywiście, żeby jak najszybciej i jak najtaniej tak jakby wprowadzić te filmy amerykańskie, zachodnie, po prostu zagraniczne na rynek polski. Wykorzystywano do tego lektora, czyli listy dialogowe i tak dalej, wszystko było czytane przez jedną osobę, a nie przez cały zespół, czyli właśnie tego dubbingu było mniej, bo właśnie gdzieś tam w latach 90., wczesnych 2000, ten dubbing był trochę bardziej popularny. Na przykład świetnym przykładem takiego niesamowitego dubbingu jest taki film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Albo, i tu mówię konkretnie o filmach, bo przy animacjach no to ten dubbing dalej jest stosowany. Na przykład w Szereku jest świetny polski dubbing, nawet lepszy niż oryginał według co po niektórych i też według mnie. Ale moje pytanie do Was i właśnie to, co mnie tak zastanawia. Co Wy na to, gdyby w Polsce podjęto próbę dubbingowania właśnie filmów, nawet i filmów dokumentalnych, jakichś tam na Discovery Channel czy History Channel i tak dalej, bo właśnie w tej włoskiej telewizji z tym się spotkałem. Mogłoby to być ciekawe, moim zdaniem. Na pewno byłoby dużo pola do popisu miałyby osoby, które chciałyby zająć się czymś takim, czyli aktorzy głosowi, bo dzisiaj jest mało jest tych miejsc dla osób, które chcą pracować, chciałyby pracować głosem, no bo takich lektorów, no ewentualnie jeżeli jest to czytanie audiobooków, no to albo jakiś słuchowisk, no to wtedy tak, ale przy filmach no to jest mniejsze pole właśnie do popisu dla osób chcących pracować głosem w takiej właśnie formie. Co Wy na to, żeby więcej filmów, czy w ogóle dobrze by Wam się oglądało te filmy, bo też wiele osób jest przyzwyczajona do lektora.
A co wy na to, żeby właśnie trochę więcej tego dubbingu wprowadzić, nawet w tych filmach takich, nazwijmy to w cudzysłowie, dla dorosłych, a nie tych takich rodzinno-dziecięcych. Dajcie znać na Facebooku, dajcie znać, co myślicie o dubbingu w filmach. Ja myślę, że byłby to dobry eksperyment. Mógłby być dobry eksperyment. A teraz kult. Zapraszam.

i tym sposobem razem z obywatelem GC dotarliśmy do końca tejże audycji RAWA numer bodaj 55, 50, nie, 56. Wydaje mi się, że 56, ale mogę się mylić, jeżeli ktoś pamięta, ktoś ma to wszystko skrupulatnie zapisane, bo ja oczywiście moje notatki odłożyłem gdzieś i nie mogę ich znaleźć. Jeżeli ktoś pamięta, dajcie znać, a ja będę się żegnał. Tu muszę przyznać, może nie będę jakoś specjalnie chwalił, bo tu nie ma też się czym, no bo po prostu audycja jak każda inna, ale bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj spędziłem ten czas przy dobrej muzyce i myślę, że dla Was tak samo była ona przyjemna, że dobrze się bawiliście i jeżeli mielibyście na przykład jakieś propozycje, o czym chcielibyście posłuchać za tydzień przy okazji następnej audycji Rawa, to oczywiście możecie śmiało dawać znać gdzie? Na Facebooku oficjalnym audycji Rawa, na grupie facebookowej audycji Rawa, czyli Rawa on Air. Tak jest, możecie śmiało, albo możecie do mnie pisać, obojętnie, jak wam wygodniej, jeżeli macie jakieś właśnie propozycje. A ja mam nadzieję, że jeżeli takowe się pojawią, to zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć w jak najlepszy sposób na takie prośby. A tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję. Będę się już żegnał, a będziemy się żegnać czym? Jednym z moich ulubionych utworów, z jednej z moich ulubionych płyt, którą na marginesie udało mi się wyrwać, wylicytować w bojach na aukcji internetowej, czyli Turbo Dorosłe Dzieci z albumu Turbo Dorosłe Dzieci. Dzięki serdeczne i do usłyszenia za tydzień od godziny 18 na antenie Radia Praga, jak zwykle. Dzięki bardzo, cześć. Na razie.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Radio Praga.

0: Już prawie 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowidowych zegarach czas rozpocząć kolejną audycję z cyklu Pasmu Radiowid. Są dzisiaj z wami
1: DJ Stront
0: i DJ Wilczynesku i dzisiaj mamy taki afterek po Dniu Dziecka.
1: Tak, tacy spóźnieni trochę jesteśmy, ale myślę, że dotrzymamy kroku.
0: Tak, bo akurat tak wyszło, że środa 3, a nie 1, tak. Więc dzisiaj jest taki mały afterek
1: znaczy,
0: i dzisiaj...
1: Będzie kiedyś taki rok, kiedy środa wypadnie 1.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Ale to nie teraz.
0: To jeszcze nie teraz. Natomiast tak, no ja się nie mam co wypowiadać, bo ja nie mam latorośli, ty masz 2.
1: Tak.
0: Więc dzisiaj stwierdziliśmy,
1: ale jedna już jest przeterminowana, czyli latorośli.
0: Bo już jest pełnoletnia.
1: Bo 20 lat ma.
0: No tak. Ale no wiesz, dziecko jest zawsze dzieckiem.
1: Oczywiście, że tak. I zawsze będzie.
0: Tak. I dzisiaj będziemy mieli tak, muzykę związaną z dziećmi w jakiś sposób. Czy to w nazwie, czy to śpiewające dziecko, czy to dziecko znanego muzyka, czy wręcz przeciwnie.
1: Czy też generalnie tematycznie nawet utwór może być związany.
0: I dlatego Atari Teenage Riot, Kids Are United, no to chyba nie musimy tłumaczyć, dlaczego zaczęliśmy tym kawałkiem.
1: Tak, a sam utwór jest z 1993 roku, więc on nie jest taki...
0: My byliśmy wtedy jeszcze, no już nastoletni byliśmy.
1: Tak,
0: wtedy.
1: Byliśmy nastoletni.
0: I część z nas nawet Atari kojarzyła. I nawet dobrze kojarzyła.
1: Tak, jak najbardziej, a później właśnie też, co niektórzy z nas zaczęli kojarzyć Atari Teenage Riot. Ja ten zespół darzę dosyć dużą estymą, zwłaszcza z początkowego okresu ich twórczości.
0: Tak jest.
1: Bo to był taki typowy, wtedy to się nazywało elektropunk.
0: Tak.
1: I to rzeczywiście dokładnie to odzwierciedlało.
0: Tak, rzeczywiście.
1: Bo to był ten punkowy sznyt, tyle że była dodana mniej lub bardziej agresywna elektronika.
0: Bardziej wściekła lub mniej wściekła, w zależności od kawałka.
1: Tak, a okres nastoletni to jest taki okres, kiedy często lubimy wściekłą muzykę.
0: No więc właśnie, no. A że my byliśmy wtedy naście,
1: tak.
0: Więc naście to też dziecko jeszcze w sumie.
1: No, mentalnie z pewnością.
0: No
1: fizycznie coraz mniej, ale mentalnie na pewno.
0: Przechodzimy dalej. Dzisiaj będzie częściowo alfabetycznie, częściowo tematycznie. Troszkę nowsze czasy. Baby metal. Mieliśmy temat bardzo fajny, zapodany, że coraz więcej młodych ludzi, często nieletnich, gra metal. To dzisiaj o tym będzie też za chwilę. Natomiast...
1: Wiesz, w tym wypadku gra to jest nadużycie.
0: No, zobaczymy. Natomiast tutaj baby metal, no też chyba jasne, dlaczego dzisiaj gramy.
1: Tak.
0: Japońskie dziewczynki...
1: No teraz już całkowicie pełnoletnie.
0: Pełnoletnie, no ale zaczynały jako dzieci. No i tutaj fajna sprawa, ponieważ one chowały się na Judas Priest. Trochę, powiedzmy. Znaczy takie przynajmniej
1: to
0: chciały
1: zrobić wrażenie. To jest wersja dla prasy.
0: To jest wersja dla prasy. Natomiast tutaj Rob podjął rękawice, Halford, i Breaking the Law nastąpiło. I tak sobie myślę, że tutaj, no, znając Halforda, to tutaj wszystko jest czyściutko.
1: Tak, to z pewnością. Natomiast to, tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, no jednak jest to człowiek, który nic nie musi, on tylko może.
0: On tylko może, dokładnie.
1: I nie musi się przejmować absolutnie żadnymi konwencjami, konwenansami przede wszystkim i jakimiś, nie wiem, hejterami.
0: I za to gościa lubimy. Zatem Baby Metal i Rob Halford, Breaking the Law. Króciutko, ale treściwie.

0: No to tutaj cały sztab ludzi pracował nad tym baby metal i ci, co pracowali, to rzeczywiście się na tym metalu mogli chować, zwłaszcza część metalowa.
1: Czyli Kami Band.
0: Dokładnie, dokładnie. No bo same dziewczynki są oczywiście z castingu. No ale pomysł sobie był niezły, pamiętam.
1: Jedna śpiewa, dwie skaczą, czasem coś krzykną.
0: Tak, no i od czasu do czasu zaproszą gości takich jak Hartford.
1: Co daje całkiem fajny rezultat.
0: Tak, tak. Także to tyle, jeśli chodzi o baby metal. Natomiast teraz przejdziemy na nasze podwórko. I tutaj bardzo serdecznie chciałem pozdrowić naszego słuchacza Miotka, którego spotkałem w niedzielę na 12 Korzeniach Europy na Brudnie, na koncercie Dikandy. I Miotek zasugerował, że jest taki polski zespół, który nazywa się ADHD i to są absolutne dzieciaki z garażu. I one robią taki klimat takiego garażowego metalu i chyba rzeczywiście robią to z serducha. No i rzeczywiście, ja sobie trochę tego poszukałem. No faktycznie, jest to garaż, bardzo sympatyczny garaż, ale powiem ci szczerze, że przy muzyce dzisiejszej młodzieży, no, taki BDS Gret, to te chłopaki z ADHD, te dzieciaki z ADHD rzeczywiście robią robotę. Także szanuję, szanuję.
1: My jesteśmy jak właśnie tych dwóch dziadków z Muppet Show.
0: Tak, także o tym będzie więcej jutro w Folkomacie. Natomiast tutaj to ADHD rzeczywiście fajna sprawa. Znaczy, dzieciaki grają przede wszystkim covery, ale takie covery bliżej AC Drinkers, Turbo, AC/DC i tak dalej. Ale mają też parę swoich kawałków. I wiesz co, puścimy taki kawałek Apokalipsa ze specjalną dedykacją dla Miotka. Miotek, jeszcze raz dzięki za w ogóle poinformowanie nas, że taka kapela istnieje. I tutaj fajny pomysł, bo dzięki temu mamy w sumie fajny kawałek do audycji dziecięcej. Kompletnie byśmy to pominęli, a byłaby niekompletna ta audycja bez tego kawałka. Natomiast, gdy po raz pierwszy zobaczyłem teledysk do tego, czy teledysk, no filmik zrobiony na YouTube'a przez dzieciaki, to skojarzyłem sobie, pamiętasz kiedyś był taki Crazy Frog, co takich dwóch tańczyło? Pamiętasz taki film na YouTube, jak się YouTube zaczynał?
1: Znaczy nie, no Crazy Froga pamiętam, że to była jakaś taka komputerowa animowana żaba.
0: Nie,
1: nie chodzi
0: mi o żabę. Oni zrobili jakiś taki układ choreograficzny, który stał się potem wiralem, który wrzucili na YouTube'a, że w tle puścili Crazy Froga, no i oni się to wygłupiali do tego. I to było tak, że kamerka ich filmowała, oni pokazali gęby i trochę poruszali rękami. No i tutaj właściwie, jeśli chodzi o choreografię, jest bardzo podobnie, ale ma to swój nieodparty taki oldschoolowy urok, szczerze mówiąc. Więc ja tutaj to mówię oczywiście bez żadnej złości i bardzo mocno trzymam kciuki za formację ADHD i chętnie bym nawet poszedł kiedyś na ich koncert, gdyby gdzieś grali w pobliżu, bo warto takie dzieciaki wesprzeć, naprawdę. Nie mymlają, grają czad, taki od serducha. No ja,
1: będzie jak, z nich coś fajnego.
0: Jak na nich patrzę, to sobie przypominam, jak zaczynałem być sierściuchem, metaluchem, to byłem trochę podobny w sumie do nich. No. Więc szanuję, szanuję i rozumiem. To co, posłuchamy? Posłuchamy. Miodek ze specjalną dedykacją. Apokalipsa, ADHD i nagranie takie z garażu i to takiego huah.
2: Siema, z tej strony zespół ADHD! I dzisiaj gramy nasz kawałek Apokalipsa!

0: Myślę, że pierwsze próby Metaliki mogły tak brzmieć.
1: No.
0: Bo to bardzo, bardzo takim Creeping Death troszeczkę mm-hmm. zapachniało. Bardzo dobry bębniarz tu jest. Mm-hmm. To nie jest takie ukacuka. Oni rzeczywiście
1: nie,
0: są
1: tam jest trochę połamanych sekwencji.
0: Także mm-hmm. trzymam kciuki za nich, bo to jak, że tak powiem, utrzymają pasję, to za kilka lat będą naprawdę nieźli.
1: Z tego ziarna coś naprawdę tak. ciekawego się
0: Także szanujemy
1: pojawi,
0: zdecydowanie no. i trzymamy kciuki za nich. No, a my teraz troszkę nowsze rzeczy. Pamiętasz Butcher Babies, koncerty Butcher Babies?
1: Ależ oczywiście, niesamowite. Znaczy,
0: Dzieciaki rzeźnika.
1: Tak, niesamowite show na żywo. To nie jest muzyka taka, którą się słucha na płytach, tylko to jest właśnie muzyka, którą się ogląda.
0: Tak jak Acid Rickers mm-hmm. kiedyś byli. Że bardziej się ich na żywo oglądało niż z płyt. Natomiast tutaj w przypadku Butcher Babies, no to niestety taka sytuacja, że Carly już nie ma w składzie ze względu na problemy ze strunami głosowymi. No ale Heidi została, więc...
1: Ale nie dokooptowała nikogo?
0: No na razie z tego, co widzę, to nie. Ale bardziej uelektronizowali brzmienie. Więc wyciągnąłem...
1: Trochę jestem zaniepokojony, szczerze mówiąc, wbrew pozorom.
0: Ale nie jest źle, nie jest źle, mhm. nie jest źle. Trzymają poziom, także posłuchamy sobie Black Dove, jeden z nowszych numerów Butcher Babies. No i co? I myślę, że po prostu trzeba posłuchać. Tak myślę.

0: Także coraz więcej metalcora w Batch of Babies, no ale...
1: Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, wiesz?
0: Zobaczymy, no. Znaczy, pamiętajmy, że Karla robiła robotę, więc tutaj...
1: Wiesz, ja wolałem klimat tej totalnie szalonej zabawy, a metalcore kojarzy mi się z jakimś takim przesmuceniem tej zabawy.
0: No, dlatego pożyjemy, zobaczymy. Brzmieniowo nie było to źle.
1: Bo ale kierunek niepokojący.
0: Ale zobaczymy. No ja dam szansę. Mm-hmm.
1: Zobaczymy, może będziemy mieli okazję zobaczyć na żywo.
0: Właśnie,
1: wtedy
0: będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Natomiast teraz przed nami kolejny zespół z cyklu Dzieciaki. Cool Kids of Death.
1: No takie
0: of death.
1: Dzieciaki jak dzieciaki.
0: No ale w sensie, że w nazwie. Nazwie Generacja Nic, czyli kawałek, który mówi właściwie sam za siebie.

0: tak nie.
1: Natomiast teraz będzie rzeczywiście bardziej punkowo, bo tutaj mieliśmy taki no troszeczkę podróbę punka, nie oszukujmy. Natomiast przed nami Dzieci Opieki Społecznej, kapela, którą kiedyś widziałem w Fugazji w 92. Jak był jakiś taki punkowy koncert właśnie wtedy, kurczę, to się naprawdę nakłada w tej chwili już w głowie, ale wtedy to wiem, no, że Defekt Mózgu grał wtedy.
0: Bardziej punkowo brzmiały.
1: Deserter
0: jednak.
1: Chyba wtedy grał, Oho, taka kapela. No i właśnie chyba The Leshers, no i właśnie Dzieci Opieki Społecznej. The Bill chyba jeszcze wtedy też był. Taki był taki duży punkowy koncert, tam potem ganiatyki były różne wieczorami w przejściu podziemnym, obecnie zasypanym. No, także takie różne hece tam były. Natomiast Dzieci Opieki Społecznej w utworze Każdy się każdego boi, czyli ten taki klasyczny punk z tamtych czasów, z polskim wydaniu.
0: Poniekąd zaangażowany.
1: Tak, zdecydowanie.

0: No i tutaj będziemy mieli kolejną kapelę z dzieciakami w tytule. Będzie też o synu mleczarza, więc też będzie dzieciak.
1: No bo nawet ale będzie brzydki dzieciak Józek, tak?
0: Tak, tak, tak. Ugly Kid Joe, też kapela. W sumie no pamiętam, że troszkę się wyróżniała w Headbangers Ball swego czasu. Tam nawet jeden teledysk im chyba zdjęli za coś tam, że musieli zrobić drugi. Bo jakoś mieli teledysk, jakaś totalna rozwałka czy coś, chyba że to o Jekyll chodziło. No nie pamiętam, w każdym razie była jakaś taka akcja. No i oni mieli taki trochę sowizdżalski styl. Jednym się podobało, drugim nie. Ale
1: to, nie wiem, dlaczego oni się tak trochę z jakimś takim lekko skate'owskim charakterem kojarzyli.
0: I dobrze ci się kojarzyli, bo oni mieli taką stylówę trochę. No nie suicidal oczywiście, ale takie właśnie młode skate'y, młode skejciki. Mm-hmm. I może i słusznie, bo jakąś tam niszę zapełnili. Milkman Son, czyli syn mleczarza. No wiesz, może być już dorosły, ale dla tego mleczarza
1: czyli
0: będzie zawsze dzieckiem.
1: Taki mleczak.
0: Taki mleczak, tak. Może ma nawet mleczaki jeszcze. No ja mam. No, jednego. Dobra, Ugly Kid Joe.

0: No i tutaj trzeba przyznać, że no mimo wszystko Agliki Joe jakieś to te swoje brzmienie mieli. I jakoś to, no mówię, jedni lubili, inni nie, ja tak średnio, ale generalnie to chodziło mi o tego Kid i tego syna w tym konkretnym tak. przypadku. A teraz coś z cyklu Poczucie humoru dawnych tych, no, chłopaków z castingu. New Kids on the Block. Pamiętamy ich doskonale, nowe dzieciaki z bloków, to był szał po prostu w latach 90.
1: Pierwsza połowa lat 90.
0: Tak, to był totalny szał, no ile zresztą boys bandów się na nich wzorowało, łącznie z naszym Just Five. Natomiast...
1: No, oni byli jednymi z pierwszych, gdzie w Stanach, bo oni są, nie wiem, czy gdzieś z Orlando nie są, czy no, coś takiego, nie pamiętam dokładnie.
0: Za wielkiej wody.
1: Gdzieś ze Stanów, w każdym razie w Stanach, oni jakby zapoczątkowali tę falę boys bandów, prawda?
0: To znaczy tą drugą falę boys bandów.
1: Tak. Nie, no to jest oczywiste, jak najbardziej.
0: I po chórze Dana.
1: Tak, tylko przypominam, że Beatlesi jednak robili sami.
0: Tak, natomiast pisali. Tutaj oni byli zdecydowani z castingu, ale tak. Wygląda na to, a przynajmniej tak to wygląda, że tak powiem, w mediach, że oni mimo tego, że się poznali na castingu i zostali wybrani z iluś tam chłopaczków, to się jednak dogadali i polubili. Później stanowili dosyć zgraną ekipę, bo każdy był faktycznie trochę inny. To jest inna rzecz, że to też by oni byli tak dobierani, żeby te rzesze fanek
1: tak
0: kupowały
1: było, bo to były tam Take That przecież jeszcze.
0: Zawsze musiał być niski, gruby, wysoki, chudy, blondyn, brunet, latino,
1: ale wiesz, ale to
0: nie latino,
1: przypominam
0: wiesz.
1: Ci, że podobnie
0: ale to jest
1: było
0: normalne w przypadku
1: w Village People, gdzie
0: też, tak.
1: tam był marynarz, cowboy
0: tak,
1: i tak dalej.
0: Tak, to dokładnie na tej zasadzie działało. No i co się okazało, że oni grają cały czas, istnieje ten zespół, są już troszkę starsi, ale popełnili swego czasu taki kawałek Bring Back the Time i oni to popełnili z udziałem Salt and Pepa, Ricka Astleya i En Vogue.
1: Tak, ale jest to kawałek
0: szanuję.
1: Zrobiony z bardzo dużym poczuciem humoru i niesamowitym dystansem do siebie i do swojej przeszłości.
0: Ja mega szanuję to po prostu, wiesz, że oni są lepsi teraz jak wtedy. Teraz mógłbym ich spokojnie słuchać i wiesz co, poszedłbym na nich, gdyby byli.
1: No na pewno w mniejszym stopniu są produktem, a w dużo większym stopniu są już świadomymi...
0: świadomym zespołem.
1: Tak, świadomym zespołem.
0: Czyli da się. Dobra, to
1: tylko
0: słuchamy.
1: Tylko trzeba dojrzeć,
0: słuchamy.
2: Ralph McDaniels here, Video Music Box. Yo, let's take it back to 89. New Kids on the Block, Rick Astley, Salt-N-Pepa, and En Vogue. Bring back the time.

0: play it again.
1: No ci, którzy urodzili się po 86, nie zrozumieją tego kawałka, myślę. Tak zgrydowo zapodam temat.
2: No ale tutaj zespół nam jak najbardziej zaproponował cofnięcie się trochę w czasie i my za chwilę to uczynimy.
1: Tak, jeszcze bardziej cofniemy się w czasie do rzeki dzieciństwa. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym Mietka Skalimowskiego pozdrowić. Swego czasu robiliśmy z nim obszerny wywiad, gdzie Mietek prosił, żebyśmy dużo breakoutów i Tadzia na lepy grali. I tak było. Tak było. To były spotkania z Folkiem w tle w jednym z czwartkowych Folkomatów. No a w sumie tak się zastanawiam, czy te wlepki to liczymy jeszcze do czasów takich późno dziecińskich, czy już nie? Jak myślisz?
2: Nie, wiesz co, nie, bo nie do końca, bo kiedy my zaczęliśmy wlepkować, to mieliśmy już, no 20 lat już
1: chyba
2: było.
1: Chyba już byliśmy.
2: Bo to był 97 rok.
1: Ale większość wlepkarzy była jeszcze wtedy nieletnia, nie?
2: Część. No my byliśmy jednymi ze starszych.
1: Tworzywo tak. Byli starsi chyba, chociaż też nie do końca.
2: No ale Tworzywo to była pierwsza fala, my byliśmy jakby z tej takiej drugiej fali i z tej drugiej fali to my byliśmy w sumie przeterminowani.
1: W każdym razie pamiętam pierwszą wystawę w Białej, właśnie dzięki Mietkowi, bo na początku nikt nie chciał słyszeć o wystawie wlepek, natomiast Mietek wtedy będący szefem Galerii Podlaskiej powiedział, jasne, robimy. I się udało. I to do dzisiaj zostało, że pierwsza wystawa wlepek na świecie była w Białej Podlaskiej.
2: Co więcej, wówczas został w to zaprzęgnięty lokalny miejski zakład komunikacji
1: tak.
2: I jak najbardziej wyrazili
1: tak.
2: zgodę na oklejanie wnętrz
1: były
2: autobusów
1: warsztaty
2: wlepkami.
1: Z wlepek. Tak, tak. To był naprawdę fajna. I to dla dzieci były te warsztaty, tak a propos tematu dzisiejszego.
2: No taka
1: obecnie.
2: Właśnie animacja kulturalna jakby poprzez sztukę.
1: Także ze specjalnymi pozdrowieniami i podziękowaniami dla Mietka Skalimowskiego, Breakout i Rzeka Dzieciństwa.

0: No i uderz w stół, nożyce się odezwał. Nasz kolega tam się odezwał, że też robił wlepki podpisywane t.a.m. Terenowy tak. administrator muzyczny.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy Wojtek bardzo serdecznie. Cieszymy się, że twoje klimaty dzisiaj jeszcze będą. Zdecydowanie, bo jeszcze będzie troszkę z nutki, którą wspólnie lubimy. A teraz taki trochę dłuższy utwór, tak zwany przyjaciel realizatora.
1: Tak, bo byliśmy w rzece dzieciństwa, to teraz tak jakby trochę się przenosimy do rzeki czasu.
0: Do rzeki czasu. Child in Time, Deep Purple. No, tego utworu nie mogło dzisiaj zabraknąć, no, ale to jest taki evergreen i to taki naprawdę potężny. A jeszcze jak oni to grywali na koncertach, to potrafili po 15-17 minut grać ten numer.
1: No, ten utwór temu sprzyja.
0: Utwór temu sprzyja. Zresztą to jeden z najlepszych utworów Purple, z jednej z najlepszych płyt. I tak sobie pomyślałem, że warto będzie sobie przypomnieć.
1: Dziś byśmy powiedzieli, że kompletnie nie radiowy, prawda?
0: No, ale to nie szkodzi. To jest Radio Praga. My gramy takie utwory, graliśmy i dłuższe.
1: Ale to jest ten sam model, co Bohemian Rhapsody, tak, który też tak, w swoich tak, czasach tak, był tak, traktowany tak. jako totalny absurd, wygłup. I jak to tak można robić? Nie dość, że kawałek, który miesza stylistyki, to jeszcze taki, który trwa więcej niż standardowe 3 czy 4 minuty.
0: Z czego Chilling Time był chyba wcześniej.
1: Tak, oczywiście.
0: No, także tutaj pamiętam, Deep Purple jako takiego nie widziałem na żywo, natomiast pamiętam z Kongresowej swego czasu, ja za dzieciaka jeszcze byłem, bo to też ważne co do dzisiejszej audycji, Ian Gillan Band. Mhm. I wtedy był chyba też jako rozgrzewka jeden z nielicznych koncertów formacji Dakota, czyli jak się rozpadł oddział zamknięty, to Wojtek Pogorzelski stworzył zespół Dakota. Oni mieli grać takie folk americana, blues rock, grali kilka koncertów, ale potem jak Fugazi się, że tak powiem, utworzyło, to oddział dostał propozycję reaktywacji na jeden koncert do Fugazi. I wtedy Wojtek porzucił projekt Dakoty i zrobił oddział, który potem dalej popłynął. W sensie, że oddział dalej zaczął ten, a Dakotę ten. To były zupełnie inne brzmienia. Potem Wojtek Kubiaczyk zrobił taki Chocolate Spoon, taki projekt.
1: Było coś takiego,
0: też,
1: tak.
0: Taki folk americana właśnie na rockowo, bardzo dobry. Też trochę prekursor, bo gdyby dzisiaj to zrobił, to byłby szał, natomiast wtedy to trochę nie trafiło. A szkoda, bo to dobry materiał był, no ale wracamy do Deep Purple i Child in Time, no i co? Tutaj chyba nic więcej nie trzeba mówić, trzeba po prostu już zapodać.
1: Dla mnie tylko jedną rzecz jeszcze powiem na koniec, że dla mnie były wówczas dwa utwory, które się właśnie ze sobą łączyły. Child in Time i Stairway to Heaven.
0: A też, tak. Tak, tak, tak. No ale Stairway to Heaven nie o dzieciach.
1: Nie.
0: Nie ma, no nie, więc nie, dlatego nie. Child in Time teraz.

0: Tak, to monumentalny kawałek zdecydowanie był. I rzeczywiście
1: w ogóle się nie zestarzał.
0: W ogóle się nie zestarzał. Jak wino, im starszy, tym lepszy. Wino bezalkoholowe oczywiście. Natomiast teraz przed nami kolejna część naszej dzisiejszej audycji. No miały być znane postacie muzyki światowej, które zaczynały karierę jako dzieci. I od tego zaczniemy.
1: Jedno z założeń, tak.
0: Jedno z założeń. Björk, brzuska.
1: A to moja półka.
0: Islandzka brzuska. Tak, to będzie kawałek wspólny z jutrzejszym Folkomatem, gdzie jutro też będziemy kontynuować ten temat od 16 z DJ Ginią i DJ Pysiem. Natomiast tutaj taki ciekawy utwór, który chciałbym porównać z niemiecko-francuską Sandrą i naszą rodzimą Natalką. Ale zaczniemy od Björk.
1: Okej, jak najbardziej, choć myślę,
0: ciekawa
1: że...
0: postać w ogóle Björk.
1: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo lubię akurat słuchać bardzo różnych jej produkcji.
0: Pierwszy mój kontakt z nią, w sensie takim, że poznałem twórczość, to jak jako za dzieciaka przeglądałem poczytne wówczas czasopismo Rock and Roll. I tam był taki artykuł Islandia jak wulkan gorąca. I tam było o Björk i Sugar Cubes.
1: No tak, bo ona tam jak najbardziej się udzielała.
0: Kuba jak wyspa, jak wulkan gorąca była taka piosenka, to Islandia jak wulkan gorąca. I w sumie dobry tekst, no bo te wulkany na tej Islandii są i tam sprawnie działają. No a tutaj też taka ciekawostka, że oni mają jakąś taką ciekawy zapis nazwisk mają w Islandii. Bo jest się albo córką, albo synem. Dottir albo sen, czy son, tak? I Björk jest Dottir. Tam w nazwisku.
1: Tak.
0: Nie wypowiem całego, bo nie jestem w stanie, nie chcę przekręcać. Natomiast po prostu Björk. Ale utwór też się będzie nazywał Arabat Regurin. No nie wiem, co znaczy. No,
1: może inaczej, bo początki, te właśnie dziecięce początki Björk, ta pierwsza
0: już
1: płyta,
0: były psychodeliczne.
1: Były psychodeliczne, ale miały źródło takie dosyć folkowe mimo wszystko.
0: Tak.
1: To było osadzone jednak
0: w
1: folku.
0: Tak. W folku islandzkim, ale jak najbardziej.
1: Natomiast ta jej dorosła twórczość, no to już bardziej była taka...
0: Human Behavior, pamiętam, taki znany
1: bardzo
0: temat jest,
1: tak.
0: Takim
1: bardzo,
0: niedźwiedziem chodzącym.
1: No... Ona miała dosyć ciekawe teledyski, czasami trochę obrazoburcze, a czasami powiedziałbym, że w obecnych czasach trochę przepowiadające przyszłość, dające do myślenia względem tego, co teraz jest.
0: Mocno
1: chociażby
0: antycypowała momentami.
1: Tak, na przykład był taki teledysk All is Full of Love.
0: A tak.
1: Z dwoma robotami. I to w obliczu tego, co się dzieje przykładowo ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to daje do myślenia w zupełnie niespodziewany sposób.
0: No ale my cofamy się do czasów, kiedy Björk była jeszcze mocno nieletnią dziewczynką i miała już wtedy dość potężny głos i charakterystyczny.
1: Wychwycicie ten charakter, wychwycicie tę nutę, ten tembr głosu, który jest tak bardzo charakterystyczny dla jej dorosłej twórczości.
0: Dwa razy kłapniesz szczęką i będzie wiadomo, że to Björk. I nie ma, że boli.
1: Tak, ona potrafi...
0: Ja to mówię pozytywnie.
1: Potrafi krzyknąć, potrafi szeptać, potrafi być totalnie psychodeliczna, odjechana, jak ze szpitala.
0: Potrafi być eteryczna.
1: Potrafi być eteryczna, ale w każdym z tych wcieleń jest Björk i jest muzycznie i artystycznie wiarygodna.
0: Także jedziemy.

0: No to jak się nazywała? Björk?
1: Björk Gudmundsdottir.
0: O właśnie, właśnie, dziękuję. No jest klimat, nie? Jest klimacik.
1: Jest klimat. To jest rok 1976, kiedy ona miała lat 11.
0: I pozostaniemy w roku 76, ale przeniesiemy się spod Reykjaviku do miejscowości Saarbrücken na pograniczu francusko-niemieckim. I tam chyba również 11-letnia Sandra Ann wówczas.
1: 14-letnia.
0: 14-letnia Sandra Ann, znana później jako Sandra Lauer i następnie Sandra Krecu i potem jeszcze chyba była...
1: Menges.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. No i tutaj taka sytuacja, że gdy po raz pierwszy usłyszałem ten kawałek, że Sandrę po niemiecku to nie jest tak łatwo usłyszeć. Trochę było, ale
1: wiesz
0: to trzeba
1: co,
0: poszperać.
1: Ale przypominam ci, że Sandra mimo wszystko zaczynała od języka niemieckiego.
0: Nie, no tak.
1: I pierwsze produkcje, które Michael Krecu?
0: Michał Krecu.
1: Które dla niej pisał pierwszy utwór, zdaje się, że też był po niemiecku.
0: Tak, to było chyba cover Alfawilów.
1: Tak.
0: No, tak. Natomiast no Sandra po niemiecku śpiewa jako dziecko oczywiście. Mhm. To cała płyta wyszła zresztą.
1: Podobnie jak w przypadku Björk.
0: No i tutaj,
1: tylko no,
0: tak.
1: Tam nie po niemiecku bynajmniej.
0: I zagramy największy hit z tej płyty, Ande mein Freund.
1: Ale wiesz co, kiedyś trzeba będzie zagrać wreszcie coś innego z tej
0: jutro
1: płyty.
0: Jutro będzie, zdecydowanie.
1: To się bardzo cieszę.
0: Ale nie, mi dzisiaj chodziło o to, że następny utwór, który posłuchamy,
1: będzie
0: bardzo korespondował z tym utworem, bo to jest taki piesek, który się nazywa Andy.
1: Tak.
0: I tutaj, a potem...
1: I temat pieska pociągnięty.
0: Tak, i tak jak później, to też było trochę antycypowanie, wiesz, bo potem jak Polskie Brawo się zaczęło ukazywać, to była tam chyba Helga z Monachium i potem w polskiej wersji była Małgosia czy Monika z Gdańska, ta sama osoba.
1: A to nie było przy jakiejś... Albo fotostory, ale nie wiem, czy to nie było, wiesz co, w części modowej, bo tam przez krótki czas...
0: Też
1: bo Brawo startowało, jeśli dobrze pamiętam, w 1991 roku. Uh-huh. To polskie oczywiście. Uh-huh. Wzorowało się na niemieckim, no, tylko że miało jedną piątą stronę
0: tak,
1: i ukazywało
0: troszkę
1: się...
0: gorszy papier.
1: Gorszy papier i nie ukazywało się co tydzień, tylko co dwa tygodnie.
0: Natomiast cenowo zbliżone był.
1: Cenowo było tańsze. Jednak tańsze. Mm-hmm. Zdecydowanie było tańsze.
0: A jeden z pierwszych chyba Braw właśnie o Sandrze też było. Coś, pamiętam, że Sandra na okładce była.
1: Albo Braw, taki... albo Popcorn, bo jeszcze Popcorn
0: albo
1: był.
0: Może i po... no widzisz, no to są
1: i
0: stare...
1: I to też wszystko chyba wydawał Bauer.
0: Tak,
1: jedno
0: oczywiście,
1: i
0: oczywiście, jak najbardziej. No, ale ten, wracając do tej Sandry z 76 roku, kurczę, to już pięć dych, a tego się dobrze słucha, wiesz? Ja lubię te.
1: Nam się dobrze słucha, natomiast obawiam się, że tak szerokiej publiczności to już by się tego tak fajnie nie słuchało.
0: No, ale mimo wszystko pokażemy, kim był protoplasta, czy też pierwowzór Puszka Okruszka. I zrobimy tak, że zagramy to jedno po drugim, żeby można było porównać. Oczywiście z pozdrowieniami dla Sandry i dla Natalki również. No, to jedziemy.

0: Tak, i to był rok 84, bo tutaj dostaliśmy tak. pozdrówki mhm. od Tama, że nasze przedszkole, ale 84 to już byliśmy w podstawówce. Mhm. Tak, że to jak się zaciera pamięć, ale, no, ale generalnie piosenka przedszkolna zdecydowanie.
1: Ja pamiętam, że miałem ten, bo to było wydane w formie takiego podwójnego singla, bo to były 4 utwory na pierwszej płytce, 2 utwory po jednej, po drugiej stronie, na drugiej też 2, a sama płyta długogrająca, ale tego już nie miałem, mhm. bo już byłem starszy. Z mhm. tego, a dlaczego byłem starszy? Bo wiem, płyta długogrająca ukazała się 2 lata później.
0: No tak, to już nie była nasza muza wtedy.
1: No nie była, ja pamiętam, ja nawet nie pamiętam, od kogoś dostałem, pamiętam, ten singiel podwójny, ale od kogo? Trudno mi powiedzieć, ale pamiętam, że miał czarną okładkę.
0: No, 86.
1: Płyta długogrająca 86, ten podwójny singiel 84.
0: Czyli no jednak trochę później niż Björk i Sandra, ale tutaj Natalka była najmłodsza, jak to nagrywała z nich wszystkich.
1: Natomiast poza anteną rozmawialiśmy też sobie o sposobie tworzenia muzyki w przypadku tych 3 utworów. One, okej, okay, no dzieliły je jakiś okres czasu, prawda? Mm-hmm. Ale chodzi o sam sposób komponowania
0: też.
1: I wykorzystywania stylistyki. W przypadku tych 2 pierwszych, czyli Björk i Sandry...
0: To były dobre popowe kawałki.
1: Tak, to były po prostu popowe kawałki zaśpiewane przez dziecko. W tym momencie, jeżeli dokładnie na tym samym podkładzie muzycznym zaśpiewałaby dorosła kobieta, to kawałek by się nie gryzł.
0: Dlatego szkoda, że Sandra tego nie zagrała wtedy w progresji, no ale dobra.
1: Natomiast w przypadku Natalii Kukulskiej ta piosenka była, jak to moja córka mówi, piosenka, muzyka bobasowa. Czyli jest taka notacja, taka stylistyka zachowana, że jest to stricte muzyka rzeczywiście dziecięca. Jeżeli by zaśpiewała to dorosła osoba, to wyszłaby z tego parodia albo efekt tak zwanej dzidzi piernik.
0: Dlatego Natalka nie śpiewa tego i tutaj rozumiemy sytuację. Dobra, a my pozostajemy jeszcze w śpiewających dzieciach, ale teraz to będzie... że albo dzieci znanych muzyków,
1: jak
0: albo...
1: Ja się cieszę, że nie wziąłeś Babi Minunę.
0: Nie. To ja ci tego nie... Za długo
1: się
0: znamy. Nie. Jutro będzie Jonus Churchill w folkowych, no ale Churchill jest spoko. Tak nie, Babiego odpuściłem zdecydowanie. Natomiast Denisa, no nie mogło zabraknąć Denisy. Poszperałem i pamiętałem, że ona oczywiście nagrywała wcześniej, natomiast pierwszy oficjalny kawałek Denisy, który wyszedł jeszcze jako, ona jeszcze dzieciakiem była wtedy, z wujkiem Florinem nagrali Daka Pozele Arvor B. Bardzo ciekawy zresztą teledysk, tobie by się spodobał ze względu na komunikację miejską, gdzie w okolicach Dragaszań, gdzie Denisa się urodziła i wychowała, jeździło robór NRD-owski jako lokalny busik międzymiastowy.
1: Ciekawe.
0: I tam ona, teledysk się zaczyna właśnie, że ona wsiada do tego busika, tam na tym teledysku można jeszcze młodego żuwaka zobaczyć, no naprawdę plejadę późniejszych gwiazd Manele. A sam utwór to jest Gdyby zdjęcia mogły mówić i był zrobiony w takich klimatach trochę sepi. Jeszcze Denisa wtedy miała rude włosy, a nie blond. I była, no, była bardzo, bardzo dzieciakiem wtedy. Ja myślę, że to około 10 lat miała, jak nagrywała ten utwór.
1: Tak, no może tak troszkę
0: podobnie
1: więcej. Podobnie jak Natalia Kukulska.
0: No, ale już wtedy miała ten swój charakterystyczny zaśpiew. No i wtedy...
1: I też lekkie seplenie, nie?
0: Tak, oczywiście, to lokalny akcent z południa Rumunii. Natomiast tutaj...
1: Czasami to chyba trochę wymówka, ale
0: też,
1: dobra.
0: ale charakterystyczny dla niej. W każdym razie, no wujek Florin na początku bardzo dbał, żeby te elementy etniczne jednak były w jej twórczości. Potem to się zmieniło. Natomiast ta pierwsza jej twórczość to była było takie trochę, były takie hinduskie klimaty trochę w tym, no ale oni do tego mocno nawiązywali.
1: To chyba taka moda była okresu.
0: Nie. To chodziło o to, że no przecież Cyganie no mają korzenie w Indiach, tak? I tutaj w przypadku Florina dość silne. Więc i szacun, że do tego nawiązują, więc to się wyróżniało. Do dzisiaj twórczość Florina PST się wyróżnia tym właśnie orientalnym takim klimatem. No i na początku ta pierwsza twórczość Denisy do momentu pełnoletności, to wujek Florin robił muzykę, potem się to zmieniło, dlatego ja najbardziej lubię tą wczesną twórczość Deńki, właśnie tą etniczną. No i potem była jeszcze ta płyta Dordy Mama, ale to już był czysty folk. No ale o tym jutro, natomiast dzisiaj tego Daka Pozele Arvor B sobie posłuchamy.

0: A my cofniemy się jeszcze na chwilę do roku 84-85. I tu będzie bardzo ciekawa sprawa, którą się udało wygrzebać. Zresztą graliśmy już parę razy. Tutaj kolegę Markos Borusu Serbskiego pozdrawiamy. Serdecznie zdrowo, Marko. Lacard w utworze Jedno z Bogom za Tebe.
1: Gdzie tu dziecko?
0: Bilja Krystycz na wokalu. Mhm. Jeszcze wtedy mocno młoda, która zaczynała swoją karierę. Dzisiaj jest to diva folkowa, taka naprawdę znana postać serbskiej sceny folk. Wówczas zaczynała w synthpopie. Mhm. Tak, i to ukazał się bodajże maxi single tego Lacard, jak wiele zresztą wtedy w czasach jugosłowiańskich. Gdzieś to potem zaniknęło, Bilja potem poszła w stronę folkową, natomiast ja uważam, że ten Jedno z Bogom za Tebe to się do dzisiaj broni. I to jest taki, szkoda, że tego nie rozwinęli.
1: Znaczy to jest kawałek, który całkiem niewielkim nakładem wysiłku można by odświeżyć, niewiele do niego dokładając, a odświeżyć tak, żeby brzmiał dobrze w czasach współczesnych.
0: Tak jest, tak jest. Zresztą teledysk nawet do tego powstał, który też by się dzisiaj obronił. Zwłaszcza jak się patrzy na twórczość takich kapel jak Varsovii na przykład, które przywracają tego typu brzmienia. No ale była Jugosławia i Jedno z Bogom za Tebe.

0: I to się dzisiaj broni. To się zdecydowanie dzisiaj broni. Mimo, że to jest rok 84-85, to się ukazywało w tych dwóch latach. Najpierw była pierwsza wersja, potem druga, no i potem rozeszło się. Szkoda.
1: Z jednej strony można powiedzieć, że troszkę trąci myszką, z drugiej strony mamy modę na retro. A klawisze, cała warstwa, to tło, które tam jest, tak jak sam powiedziałeś, broni się do dnia dzisiejszego.
0: Broni się do dnia dzisiejszego. No i tutaj też słychać, że no Jugosławia jednak miała większy dostęp do zachodniego świata niż my w tamtych czasach. Ale przez Jugosławię trochę rzeczy do nas szło mimo wszystko.
1: No był to jakiś kanał taki trochę, jakiś, może nie tyle przerzutowy, ale na pewno dostępu do muzycznych różnych instrumentów i przyrządów.
0: My kontynuujemy teraz dzieci znanych muzyków i teraz cię zaskoczę, ale pewnie i nie zaskoczę, Jean-Michel Jarre.
1: No tak, czyli syn Maurice'a Jarre'a, aczkolwiek...
0: Nie lubili się chyba specjalnie.
1: Mieli...
0: Trudne relacje.
1: To skomplikowane.
0: Tak. Tak. Natomiast Magnetic Fields, no bo za dzieciaka się przecież słuchało pól magnetycznych.
1: Oczywiście.

0: tak. Tutaj poza anteną sobie gaworzyliśmy, wspominając stare czasy, jak byliśmy jeszcze piękni i młodzi. No i tam, że grałeś na cymbałkach chromatycznych ten motyw.
1: Tak, tak.
0: Ja też tak robiłem.
1: Tak, jak również na takim pierwszym, praktycznie no, bardzo prostym syntezatorze, który przez parę lat miałem, no to był taki jeden z tych motywów, bo one są tak dosyć proste do zagrania.
0: Tak, to jest.
1: To był jeden fajny z takich motywów właśnie do ćwiczeń palców.
0: Tak.
1: Jakby melodii.
0: No, ale my przechodzimy dalej. Znane dzieci, znanych ludzi. Duezil Zappa. Frank Zappa nie trzeba specjalnie przedstawiać, przynajmniej naszym równolatkom. No Duezil w jakiś sposób kontynuuje, prawda?
1: Chociaż takiej kariery nie zrobił i takich kontrowersji nie budził.
0: Natomiast wiem, że z Ozzym Osbornem tam swego czasu fajny cover zrobili. Natomiast tutaj będzie Duezil solo w utworze Helpless. No i wracamy do brzmień heavy rockowych. To co, gramy? Gramy.
1: Gramy.

0: No w sumie więcej tu było Osborna niż Franka Zappa jako
1: tak,
0: takiego.
1: Oczywiście.
0: No ale teraz też będzie troszkę z cyklu, że dzieci grają inaczej niż ojciec. Bracia Albot, dawna Pantera. Mhm. I tutaj ojciec zdecydowanie folk americana i country. Oni trashcore, no ale współpracowali.
1: Wiesz,
0: no, i dali radę.
1: Dzieci z jednej strony mogą również muzycznie też wyrastać w buncie w stosunku do swoich rodziców. No tutaj, to jest naturalne i czasami wręcz pożądane.
0: Tak, natomiast tutaj nawet nie wiem, czy to był błąd, ponieważ wydaje mi się to, że
1: nikt
0: bracia Albot,
1: błąd.
0: Że oni trafili do Pantery, to mogło być właśnie związane z tym, że ich ojciec grał jednak trochę muzyki i to w sumie nie aż takiej bardzo odległej w gruncie rzeczy. Natomiast no, ta historia się trochę smutno potem działa, no tutaj już część gra po tamtej stronie, tośmy omawiali w audycjach poświęconych Orkiestrze Zaświatów, no ale teraz przypomnimy Panterę i braci Albot z tamtych czasów. Utwór Walk. Utwór Walk dlatego, że pamiętam taką
1: znamienną... Że lubimy chodzić.
0: Też, ale pamiętam taką znamienną historię, no że tego kawałka też się słucha za dzieciaka, znaczy za dzieciaka, za nastoletniego dzieciaka, już takie liceum, Headbangers Ball, nocne siedzenie z niedzieli na poniedziałek z pilotem od magnetowidów w łapach. Najpierw u kolegów, potem u siebie. Tak, potem Vanessa Warwick zapowiadająca. Właśnie tutaj ta transformacja Pantery z kapeli glam heavy metalowej na trashcore'ową. No i później już po wielu latach koncert folk metalowy w CPK na Łabiszyńskiej, tam wystąpił Merk, Folk i Hellrod, wtedy Percival Schuttenbach i na koniec zagrali wspólny utwór. No i wiadomo, tu Słowianie tego, tak dalej. No i co zagrali na koniec? Cover Pantery Walk. Dlaczego? No bo wychowywaliśmy się na Panterze, Slayerze, Kreatorze, Sodomii, a na Uberkach trochę mniej. I dlatego. No właśnie. Pantera Walk i bracia Albot, nieodżałowani.

0: w sobie też, też kawałek taki bardziej, że tak powiem, z epoki, chociaż już trochę tam bliższej, no ale mimo wszystko lata 90. bądź co bądź. Mm-hmm. No, a my przeniesiemy się, Heavy Saurus to jest chyba Finlandia, o ile dobrze pamiętam.
1: No chyba tak.
0: I to taki heavy metal dla dzieci.
1: No, ale, no,
0: ale pomysł ale świetny, uważam.
1: Co lubią dzieciaki? No dzieciaki lubią dinozaury. No. No.
0: A skojarzenie było takie, jak byłem na koncercie Traperów z Nadwisu i właśnie był ojciec z dzieciakiem. Ojciec miał, nie wiem, chyba armię na koszulce albo jakoś tak, a dzieciak miał koszulkę Heavy Saurus. No i taki nowszy kawałek wybrałem, bo oni cały czas działają. Na początku to był taki bardziej popowy, potem bardziej heavy, mhm. No ale generalnie pomysł bardzo dobry. Wiem, że się klony też pojawiły.
1: To było nieuniknione.
0: To było nieuniknione, ale no to znaczy, że jakiś tam nurt się wykształcił. Heavy Metalisarvet się ten utwór nazywa. No fiński język, piękny język. No słuchamy.

0: No i tutaj mamy dobry przykład, że wilki z Marszu Wilków TSA mają się dobrze.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony znowu, to nie jest muzyka robiona przez dzieci, ale jest to muzyka adresowana do dzieci, ale nie jest to muzyka bobasowa typu jestem sobie przedszkolaczek.
0: No nie, to spokojnie na przykład Halloween mógłby zagrać tak, albo Korpiklani mógłby zagrać taki kawałek i by było. Ja to szanuję bardzo ten Heavisaurus. To znaczy, no może stylistykę mają troszeczkę kiczowatą, ale dzieciaki lubią takie dinozaury, nie?
1: Ale to jest bardzo świadome, nie?
0: To tak miało być. To tak miało być
1: i jak najbardziej to się sprawdza, zespół funkcjonuje.
0: A poza tym ten ich

0: płyty,
1: że fiński język jest tutaj piękny. No tutaj ja jakąś niemiecką wersję widziałam, tego angielską, ale wybrałem oryginalną fińską, bo to musi być po fińsku. To nie może być w innym języku, przynajmniej dla mnie. No, no. To musi być perkele i tak dalej.
0: A teraz będą zielone żelki.
1: Teraz będą zielone...
0: Nie mylić z zielonymi żabkami.
1: Nie, nie, nie. Green jelly. I tutaj niedawno w Radio Praga chodziły reklamy. W Mechaniku grali nie tak dawno, ale wiem, że pokrywało się z jakimś innym koncertem i nie byliśmy. No Green jelly, który określa się jako najgorszy zespół metalowy świata, chociaż znalazłbym gorsze. Natomiast pamiętam, że oni mieli bardzo fajny teledysk do trzech małych świnek.
0: Tak.
1: Taki plastosiowo-plastelinkowy.
0: Tak, na MTV to latało.
1: Tak, później przez wiele innych zespołów z nurtu takiego bardziej hum, to te plastelinki były do bólu, że tak powiem, eksplorowane. Ostatnio też nawet w jakimś polskim teledysku też widziałem podobne. Natomiast te trzy małe świnki i ten wilk tam dalej, no to mówię, też mi się z dziećmi w pewien sposób ten Green Jelly skojarzył. Oni więcej mieli oczywiście tych
0: tak,
1: kawałków
0: tego
1: typu.
0: Takiego ale... specyficznie punkowego sznytu w nim.
1: Tak,
0: było.
1: Tak. To było takie, no, tak jak...
0: Punkowe spojrzenie na metal.
1: Tak, ale chodzi też o to, że to było to takie spojrzenie w stylu, że tak jak Dexter czy Johnny Bravo, to nie zawsze były kreskówki tylko dla dzieci, tak? To tutaj jest podobnie.
0: Obecnie one nie mają racji bytu, niestety.
1: No, no, więc...
0: I trzeba się nieźle namęczyć, znaczy można gdzieś po internecie szukać i tak dalej.
1: Ale
0: i
1: ciężko
0: tak dalej.
1: Je znaleźć.
0: Ale, sorry, Johnny Bravo kontra seksizm. Oj, Dexter też tam były niektóre odcinki, które absolutnie teraz by nie przeszły. Teraz to byłoby akcja... Netflix cancer, nie?
1: No, troszeczkę. W każdym razie Green Jelly też chyba łapie w ten nurt. No ale jakoś żyją, także zaprezentujemy trzy małe świnki.

0: Puppet Show.
1: No i tutaj kolega tam nam napisał też, że trzy świnki były w polskiej wersji w Jarmarku Retro.
2: Tak, aczkolwiek były jak najbardziej, aczkolwiek no nie do końca też w konwencji dziecięcej.
1: A my pozostajemy w heavy metalowych brzmieniach i teraz Moonchild, Iron Maiden, też chyba specjalnie nie muszę mówić dlaczego. Zresztą Iron Maiden w wielu teledyskach miał motywy dzieciakowe. Pamiętam Can I Play With Madness, był taki fajny teledysk, gdzie był taki nauczyciel, co kazał im rysować jakąś starą katedrę, no i tam się Eddie pojawił z tą mordką swoją słynną, no i ten chłopaczek narysował tego Eddiego za tą katedrą i nauczyciel się trochę wnerwił i mu ten mocno poturbował ten rysunek, po czym wpadł do jakiejś zapadliny, no i wtedy znów się pojawił Eddie i ten dzieciak pokazał, że prawda, o proszę, tutaj jest ten, prawda, Eddie, nie? No, ale my dzisiaj zagramy Moonchild, bo ten Child tam jest, to dziecko no jest księżycowe, to dość znana historia, zresztą w Iron Maiden często te childhood się pojawiało w różnej tematyce.
2: Tylko pytanie, czy Moonchild w tym momencie to chodzi o dziecko księżyca, czy bardziej o dziecięcy księżyc?
1: Nie, to chodzi o tą całą taką hecę z bardzo mrocznymi legendami. Mhm. Ale my się po prostu skupimy na tym kawałku, bo jest bardzo fajny i myślę, że dzisiaj spokojnie się powinien pojawić, a za dzieciaka się słuchało dużo Ironów, więc wszystko się zgadza.

0: jakby nie patrzeć, siedmiu synów też, to tutaj też jak najbardziej.
1: Wspomnienia.
0: No i moja pierwsza kaseta Ironów, którą miałem, bo ja najpierw Halloweenowałem, dopiero później Ironowałem. Także tę miałem pierwszą. No nie ukrywam, że jeszcze wtedy piracką.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że niewątpliwie oryginalną.
0: Ale dość dobrej jakości było, jak na piratę.
1: To za Alfa?
0: Nie, to wtedy jeszcze było gdzieś kupione na szczękoszkieletowym stoliczku.
1: Gdzieś pewnie pod Pałacem Kultury, albo na Starówce, albo na Krakowskim Przedmieściu.
0: Wiesz co, nie, to gdzieś stał gościu tu w okolicach Grzybowskiej, tak jak ta giełda komputerowa kiedyś to była. To gdzieś tutaj stał gościu, taki młody chłopak, ale widać było, że metalowy, że kumał bazę. No i właśnie wtedy zapragnąłem sobie kupić jakiś Ironów i on mi polecił, żebym to na początek wziął, bo to taka najlżejsza, to mi się wtedy spodoba. Za bardzo nie wiedział, że aż mocniejszych rzeczy słuchałem wtedy, ale spoko.
1: Ale i tak trafił.
0: Tak, jak najbardziej. No dobra. A my teraz sobie posłuchamy, pamiętasz Blackie Lawlessa i jego problemy z amerykańską tą Federacją Rodziców czy coś. Ten, co śpiewał Wild Child, tak Wasp inaczej.
1: Tak.
0: No i tutaj było to Parental Advisory, Ecliptic Lyrics, te naklejki na korowych, metalowych i tak dalej. No w każdym razie to też taka dosyć zabawna historia teraz, bo będzie cover Waspów w wykonaniu dosyć kontrowersyjnym, można powiedzieć. Mianowicie ukraińska formacja Nocturnal Mortum popełniła na jakimś tam swoim takim lepszym wydaniu kilka coverów. I też nie były to covery ukraińskich pieśni ludowych, tudzież innych, tylko właśnie amerykański Wasp się pojawił. I to trochę sytuacja jak Hellrod grający Panterę, no to ci grali Waspa. I muszę ci powiedzieć, że nieźle im ten cover wyszedł. My tej kapeli raczej nie grywaliśmy z różnych powodów, no bo tam mieli historię mroczną, teraz już jest zupełnie inaczej oczywiście, bo czasy inne i tak dalej. Miałem okazję jeszcze być na ich koncercie dawno temu. I powiem szczerze, że technicznie dali radę.
1: No ale rozumiem, że temu utworowi nadali swój trochę charakter muzyczny.
0: Tak, tak. I chodzi mi o to, że można wyjść poza pewien schemat i oni właśnie w ten sposób wyszli poza pewien schemat. No mówię, można lubić lub nie, ale ten kawałek akurat uważam, że spokojnie może się znaleźć w dzisiejszej audycji. Zresztą on będzie powiązany na swój sposób z kolejnym, ale o tym za chwilę. Także Nocturnale coverujący Waspa. Można? Można.

0: I do Wild Child jeszcze wrócimy, ale to dlatego, że zagramy teraz zespół o nazwie Wild Child i będzie to utwór Anna Maria, ale to nie ta ze smutną ma twarz, nie, nie, nie. To będzie zupełnie co innego, taki kompletny
1: przypadek.
0: Nie miała
1: smutnej twarzy.
0: Ale tam było w tekście, w czerwonych gitarach, że Anna Maria tak, smutną ma twarz.
1: Ale czy ta będzie miała smutną twarz?
0: Nie.
1: Nie.
0: Ta będzie taka po prostu folk Britannia.
1: I ona po prostu będzie.
0: Ona po prostu będzie.

0: No i tutaj dzikie dziecko, Anna Maria. No i tutaj żeśmy się troszkę wspierali poza anteną. Tak. Kto był smutny?
1: No tutaj podmiot liryczny był smutny, a nie Anna Maria.
0: Ale mówimy o czerwonych gitarach.
1: Nie, to w czerwonych gitarach to Anna Maria była smutna.
0: No tak.
1: Tak,
0: no
1: a tak. Tutaj był podmiot liryczny, tutaj który tak. O Annie Marii.
0: Dokładnie.
1: Czyli to on był smutny. Tak, tak. Więc wzajemnie się świetnie uzupełniali.
0: Tak, tak, tak.
1: No wszyscy byli smutni.
0: I wszyscy byli smutni i pili smoothie. I potem już nie byli smutni.
1: Ale to nie był smooth jazz.
0: No nie, smooth jazz nie był. Do jazzu wrócimy w naszych audycjach już niebawem, bo za 2 tygodnie, ale to o tym jeszcze trochę. Może skoro już mówię o zapowiedziach, to powiedzmy, że za tydzień projekt SEM.
1: Tak, czyli będzie z jednej strony spokojna elektronika, bo to będzie w klimacie tego, co już 3 miesiące temu mniej więcej było. Taki może dalszy ciąg, może niekoniecznie, niemniej jednak trochę takiego spokojnego, elektronicznego brzmienia będzie poprzetykanego nowościami sceny Dark Electro. To tak dla kontrastu postaram się wybrać coś bardziej energetycznego.
0: Ty będziesz redaktorem naczelnym audycji.
1: No tak wyszło.
0: Natomiast jutro od 16 Folkomat i kontynuujemy dzisiejszą dziecięcą audycję w wersji folk. Bardzo szeroko rozumiany folk. Björk też się pojawi. I Sandra też. A
1: ale w innych utworach.
0: W innych utworach, oczywiście. Natomiast nie będę, nie. Björk będzie w tym samym, bo tam ten induski, ten drive będzie. To sobie przypomnicie.
1: No okej. Okay. No,
0: ale Sandra będzie inna i będzie jeszcze dużo innych fajnych rzeczy. Też zaskoczeń będzie parę. Bo będą już starsi ludzie, ale dzieci znanych muzyków też będą. Folkowych, nie tylko. Dobra. Nam pozostanie jeszcze jeden cover, bo tak jakoś nam się poprzykrywkowało. Pamiętasz Children of the Revolution T-Rexów?
1: Ależ oczywiście.
0: To takie pierwsze dinozaury, jak jeszcze Heavisaurus nie istniał.
1: No tak.
0: A
1: tak.
0: Klausa Maina, pamiętasz Klausa Maina?
1: Ale on nie jest glamowy.
0: No nie jest glamowy, ale Skorpionci stwierdzili, że to jest dobry motyw, żeby zrobić cover. No i zrobili.
1: Troszkę obawiam się o kondycję wokalną.
0: Dali radę, posłuchajmy.

0: No miło zaskoczyli, nieprawdaż?
1: Bardzo, bardzo, bo spodziewałem się grania emeryckiego, a to było granie pełne energii. Szczerze mówiąc, nawet bardziej mi się podobało niż wiele dokonań Skorpionsów jako takich.
0: No. I na tym właściwie zakończyliśmy dzisiejszą audycję, ale jeszcze będzie mały bonus. Trzy utwory. Dwa, które ty przyniosłeś, jeden, który ja tam wyszperałem w otchłaniach lat 90.
1: Czyli przechodzimy troszkę w strefę odpałową.
0: Na swój sposób. O co chodzi? Czy pamiętasz zespół Wabank? No bo nie. Film pamiętasz.
1: Tak.
0: Film był świetny, natomiast Wabank to był taki...
1: To był zespół.
0: Zespół disco-polowy z Białegostoku, który miał taki hit Mało lata. I ten teledysk był nagrany na Placu Zamkowym i tutaj trasa WZ i tak dalej, tam tematy tramwajowe, te no, akwaria. Jedno na czerwono pomalowane, drugie co ciekawe na niebiesko, bo wtedy te reklamy takie były na tramwajach. No i generalnie piosenka typowo disco-polowa, 95 rok, klasyka tego brzmienia, takiego international intersound. Jeżeli wiecie, o co chodzi, takie były kiedyś magnetofony chińsko-koreańskie kupowane na stadionie 10-lecia.
1: I najprostsze syntezatory, tak. Najtańsze, tak.
0: Natomiast tutaj historia jest trochę smutna, bo trzej założyciele tego zespołu, pierwotnego składu, dołączyli do The Ramones i Motorheadów.
1: Ale nie muzycznie.
0: Nie muzycznie, ale mentalnie, bo już są po tamtej stronie. Zespół dalej istnieje.
1: To jest zadziwiające.
0: Pisany przez literę W, bo wcześniej było przez V, tudzież W. Ale no niestety taka sytuacja. Aż trochę dziwne, no bo w sumie nie tacy starzy, no ale tak jest. I o co chodzi? Że to też jest brzmienie tak zwane naszych dziecięcych lat, tylko może niekoniecznie tego...
1: Szczękoszkieletowe.
0: Tak, ale po pierwsze szczękoszkieletowe i czasów transformacji, a druga rzecz, no jednak na tych różnych tam szkolnych zabawach i tak dalej trafiały się takie kawałki, a poza tym jak się jeździło gdzieś na Mazury czy w góry, to takiej muzyki się słyszało, chociażby w lokalnych PKS-ach.
1: No. Zwłaszcza tych kursujących na wschód.
0: W dziewiątkach i nie tylko. W każdym razie i po pierwsze, że no, dzisiaj już taki kawałek by pewnie nie przeszedł.
1: Treściowo.
0: Natomiast kiedyś określenie mało lata na młodą dziewczynę było dość często używane. I to nie tylko w środowiskach disco-polowych, ale ogólnie. Mówiło się, że mało lata, że tego, nie? Ale to już chodziło o taką nastolatkę bardziej. Nie, nie,
1: tak.
0: nie dzieciaka, takiego dzieciaka, tylko taką bardziej nastoletnią, taką już licealną. Można powiedzieć, osobę.
1: Nawet późno licealną.
0: No i tutaj w tym Wabanku to jest kwintesencja tych lat 90., jeśli chodzi o te brzmienia ściany wschodniej, nazwijmy to. No, to może tyle. To zagrajmy.

0: takie to były czasy wtedy, muzycznie, szczękoszkieletowe. No ale wygrali
1: trochę
0: na tym.
1: Trochę dalekie ode mnie.
0: No ode mnie też, ale wygrali na tym, że muzyka tak zwana chodnikowa miała cenę kasety pirackiej, a nie oficjalnej wówczas.
1: No i druga sprawa, że to nie było tak, że zespół wydawał jedną kasetę rocznie, tylko wydawał ich więcej.
0: Tak, i któraś się sprzedała. No ale takie były czasy wtedy. No, no nic, ale no, Jamroz próbował troszkę inaczej. I Kasia Lessing
1: próbowali inaczej. I o ile Jamroz z obiegu na długi czas wypadł, o tyle Kasia Lessing stała się źródłem sampli.
0: Tak,
1: ona nagrywała
0: tak.
1: do różnych bas.
0: Rędziana, pozdrawiamy bardzo.
1: Do różnych bas muzycznych nagrywała swoje ścieżki wokalne, które można było po prostu, jak kupowałeś sobie taki pakiet sampli różnych,
0: to tam było
1: albo
0: dużo
1: dostęp
0: Kasi
1: do nich, to może mogłeś sobie skorzystać z jej właśnie śpiewanych fragmentów. Natomiast z tego, co jeśli dobrze kojarzę, chyba wszystkie te fragmenty były, to co ona śpiewała, te frazy i tak dalej, były po angielsku.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale dobra, jeszcze zostaje nam...
1: Strefa od połowa.
0: Strefa od połowa.
1: Już taka realna strefa,
0: realna
1: od połowa.
0: Strefa od połowa. Troszkę nawiązanie do tego, co za tydzień, bo, że tak powiem, twórczość własna twoja.
1: Tak.
0: Ale to nie będzie projekt SEM, tylko to będzie takie troszkę coś dziwnego.
1: Tak, weź to powiedz, będzie dziwne.
0: Weź powiedz parę. Znaczy, to nam się wymyśliło a propos, że specjalnie do tej audycji nigdy więcej, tak?
1: Tak. Tak, po prostu chcieliśmy zrobić cover metalowy pewnej bardzo znanej piosenki, związanej oczywiście jak najbardziej z dziećmi i po części z nim dziecka. Natomiast, jakby to powiedzieć, bardzo długo spieraliśmy się o ostateczny kształt tego utworu.
0: Oj, to była burza mózgów totalna. Kilka tygodni trwała.
1: Tak.
0: Pamiętam.
1: Ale myślę, że rezultat jako pastisz, ale nie, to nie jest semaforce.
0: Nie, nie, nie, to jest
1: rezultat jako pastisz pewnej konwencji, myślę, że jest zadowalający.
0: To od czego zaczniemy?
1: Od Satcham.
0: Od Satchama zaczniemy.
1: Tak.
0: Tutaj właśnie wytłumaczmy też, dlaczego Satcham.
1: To ma bardzo ścisły związek też i z drugim utworem, którego dzisiaj posłuchamy już na sam koniec.
0: To może powiedzmy o tym projekcie Ice Loop Orchestra.
1: To jest taki...
0: To jest twój jednoosobowy projekt, tak. Ja w nim nie biorę udziału.
1: Nie.
0: To tak się umówiliśmy.
1: Jak
0: znaczy,
1: najbardziej...
0: Ja tylko konsultuję niektóre rzeczy. Tak, ty znasz zresztą moje zdanie.
1: Tak, znaczy zazwyczaj konsultacje wyglądają tak, że mówisz, że w zasadzie do kosza.
0: No,
1: natomiast
0: tak.
1: Ze względu na ścieżkę wokalną.
0: Tak.
1: Natomiast ja staram się, żeby w tych utworach, to są covery, żeby te utwory jednak były muzycznie w miarę dopracowane, ale przede wszystkim, żeby były po pierwsze połamane, po drugie trochę smutne, a po trzecie wręcz, jak to moja córka twierdzi, upiorne.
0: No, wokale są upiorne.
1: Są upiorne, ale staram się, żeby charakter muzyczny był momentami...
0: Nie, muzyka jest spokojna, bez wokale są.
1: Może tak. Inaczej, mimo wszystko nie do końca zgodny z oryginałem.
0: Dobra, ale skąd ten Satcham? No bo Ice.
1: Tak.
0: Postać z komiksu Polcha.
1: Tak, bo pierwotnie...
0: Na Danikenie opartym.
1: No to znowu, dobra, to musimy zacząć od początku. Projekt Ice Loop Orchestra jest grą słów związaną z Ice Slop z jednej strony, jako, powiedzmy, że żartobliwy komentarz, a z drugiej strony poprzez przestawienie tych liter wyszło Ice Loop. I to z kolei mamy znowu grę słów, bo Ice Loop jest to rodzaj jakiegoś syntezatora, z tego,
0: no tak,
1: co pamiętam. A dodatkowo Ice była to jedna z bohaterek całego cyklu komiksowego według Danikena, rysowanego przez Bogusława Polcha, gdzie to byli ci bogowie z kosmosu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: którzy stworzyli człowieka tak, i tak dalej i uczestniczyli. Tak. No to był czysty Daniken, aczkolwiek sam komiks,
0: komiks był świetny.
1: Jest rewelacyjny i do dzisiaj jest świetny.
0: Tak, i czytany za młodu, ja potem zbierałem. Nie wszystkie udało się wtedy
1: no bo
0: kupić
1: ostatni
0: przez Krajową Agencję Wydawniczą.
1: Bo Krajowa Agencja Wydawnicza
0: nie wydała
1: ostatniego tomu pod tytułem Ostatni rozkaz i on
0: ale
1: się ukazał
0: potem,
1: dużo później.
0: Lat później już, no, dokładnie.
1: On się ukazał potem, tak, w Integralu.
0: No.
1: Ale zaczniemy od Sathama.
0: No i Satcham też był jedną z postaci.
1: Tak, był jedną z postaci, a
0: był
1: skoro
0: antagonistą Ice.
1: Tak, bo tutaj Ice lub
0: ta
1: orkiestra
0: dobra,
1: to jest...
0: A tak, Satcham był ten zły.
1: Tak, ale muzycznie jest to bardziej pop mimo wszystko, a Satcham no to jest powiedzmy, że wersja metalowa, która nie pasowała do koncepcji
0: to
1: Ice lub orkiestra.
0: Przecież,
1: tak, jak najbardziej. No i to znowu taka trochę gra słów, trochę muzyczny żart.
0: Dobra, czyli zaczynamy od Wszystkie dzieci nasze są.
1: Tak.

0: Tak, Billie Eilish spotyka z Andrię. To było, i to jeszcze po polsku, żeby było ciekawiej, no ale dobra. Ale w sumie muzycznie wyszło to w sumie nieźle, tak myślę.
1: No zależy mi na tym. Znaczy, widzisz, robię, staram się zrobić coś, czego ty jesteś akurat trochę wrogiem, ale ja to absolutnie rozumiem jak najbardziej.
0: Bo
1: ja próbuję ucywilizować Kasię Gertner skutkiem bardzo różnym. Bałem się, że może to być niemożliwością, ale staram się, żeby przynajmniej ta część muzyczna była w jakiś sposób albo zabawna, albo znaczy coś przypominająca.
0: Wolałbym Olę Kapitanesku na wokalu tutaj bardziej, jeśli już. No ale dobra. No.
1: To będzie bardzo trudne.
0: Wiem, no ale cóż. Dobra.
1: Na pewno łatwiej byłoby, gdyby były piosenki po angielsku, ale to różnych powodów no po prostu z różnych powodów. A tutaj to jest trochę walka z algorytmami i z różnymi ograniczeniami.
0: No, rzeźba coraz gorsza jest. Kiedyś łatwiej było. Mniej memlania było w bazach.
1: A memlanie można zaprogramować teraz.
0: Też, no niestety, już było tak dobrze, że był taki moment, że AI nie memlało, no ale to jest te czasy.
1: Znaczy
0: już
1: nie, no, można zrobić, żeby nie memlało, tylko chodzi o to,
0: trzeba
1: że
0: się bardziej narzeźbić.
1: To jest odpowiednie, użycie odpowiednich komend, może tak w dużym uproszczeniu.
0: Dobra, to teraz jeszcze iskiereczka przed nami.
1: Strefa dobranockowa.
0: Tak, utwór, który de facto jest bardziej braćmi Grimm w oryginale, natomiast został bardzo usłodzony, u nas i trzeba go odsłodzić.
1: I taki cel właśnie przyświecał mi przy nagraniu, przy tworzeniu generalnie takiej, a nie innej wersji.
0: I tu się zgadzamy. Tu się zgadzamy. Byli dzisiaj z wami
1: DJ Stront,
0: DJ Wilczynesku. Zapraszamy jutro na 16 na Folkomat i za tydzień na 20 na Pasmo Radiowit.
1: Tak, na Projekt SEM.
0: A zatem Iskiereczka, Ace Loop Orchestra, a my już mówimy dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Hej, w zieleni bambus zwija się, znika miasto.

Wtykam się o korzenie, trawa liście przebija, wszystko wiosna. Hej, ciągle znajduję nowy trop, nazywać, rozpoznawać, uczę się.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

próximo.